0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
0: Jest 6. Wiadomości Super FM.
2: Ponad 2000 interwencji strażaków po burzach. Rosyjski atak na Ukrainę, Polska poderwała myśliwce. Sprawdzimy też, ile przeciętna rodzina wyda na wakacje.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. Ponad 2300 interwencji strażaków, zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. To efekt burz, jakie przeszły nad Polską. Najwięcej pracy strażacy mieli na Śląsku. Grzegorz Kozieł.
4: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
2: Polskie myśliwce w akcji. Polska poderwała minionej nocy swoje maszyny w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało dziś wczesnym rankiem, że myśliwce wróciły już do baz. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Tańsza benzyna na stacjach w czasie rządowych limitów cen kosztowała krajowy budżet ponad 4,5 miliarda złotych. Ministerstwo Finansów podsumowało zakończony w poniedziałek pakiet CPN. Ceny paliw wzrosły gdzieniegdzie o prawie złotówkę za litr. Więcej niż ostatnio wydajemy też na wyjazdy urlopowe, tak twierdzi branża turystyczna. Na wakacjach nie zamierzamy oszczędzać, a wyjeżdżamy coraz częściej. Wojciech Kowalik.
5: Ponad 5100 zł. Tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To, jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego dwa powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
6: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku.
5: Jak dodaje ekspertka, wyparował już nasz strach przed podróżowaniem, jaki pojawił się po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
2: Bramy otwarte. Zaczął się jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni-Kossakowie. Co jest wyjątkowego w tej imprezie?
7: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
8: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
9: Znaczy, dla mnie szczególnie Open Air przyciąga pod względem samych artystów, tego, kogo zaprasza. Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim, zdecydowanie.
10: Na festiwalu jestem w zasadzie chyba drugi albo trzeci raz, a przyjechałam oczywiście dla Florence and the Machine. Czekam na Nicka Cave'a. To są moje topowe koncerty, oczywiście innymi też się będę cieszyć.
2: Nick Cave pojawi się dzisiaj na głównej scenie. Festiwal potrwa do soboty. I jeszcze sport. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś o trzecią rundę Wimbledonu. Pierwszy na londyński kort wyjdzie Majchrzak. Około 13.30 zmierzy się z Amerykaninem Zakarym Swajdą. O 14.30 mecz Igi Świątek z Czeszką Karoliną Pliskową. A wczoraj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz.
3: Super FM. Pogoda.
11: Upałów to jeszcze w Szczecinie nie ma, ale to dlatego, że jest wcześnie. Po południu dzisiaj 28 stopni, teraz termometry pokazują 15, wiatr umiarkowany. Jutro chłodniej, jutro 22 stopnie maksymalnie. W weekend też będzie słonecznie i też będzie w miarę ciepło, ale bez upałów raczej. Także to nie będą tropiki, to będzie takie wczesne, nieśmiałe lato.
0: Lato. Dzień dobry, lato.
12: Lato.
0: Super FM.
11: Wigilia piątku dzisiaj czwartek, ależ ja już marzę o tym weekendzie, muszę wam powiedzieć. Ale weekend za chwilę, także spokojnie, to jeszcze moment, krótka chwila. Dzisiaj, no i już jutro jest piątek, a dzisiaj drugi dzień lipca i oczywiście 4 minuty po godzinie 6. Bartek Czotowicz. Dzień dobry.
12: Lato. Dzień dobry, lato.

słodziutki, ale z problemami z głową. Naprawdę, o tym jest ta piosenka Ava Max, Sweet But Psycho. 12 minut po godzinie 6. Przypominamy pasażerom szczecińskiej komunikacji miejskiej o zmianach, no bo przecież od wczoraj już, żeby w aplikacjach mobilnych skasować bilet, no właśnie trzeba skasować bilet, trzeba go kupić i skasować, a żeby to zrobić, trzeba zeskanować kod QR, który, te kody QR pojawiły się w tramwajach i autobusach w naszym mieście. Jak wejdziecie do tramwaju i do autobusu, to kod powinien być naprzeciwko, na górze, nad szybą, może na tej pierwszej szybie, którą widzicie w tramwaju czy autobusie, a poza tym nad drzwiami wejściowymi również te kody QR mogą się pojawiać. Pamiętajcie o tym, żeby nie narazić się na niepotrzebne mandaty.

Tak, jest. To jest czwartek, a już prawie piątek. Ja już czuję piątek w powietrzu. Dzień dobry, tu Super FM. Weekendowe utrudnienia na ulicach Szczecina. Dwa wydarzenia przed nami, które będą powodować utrudnienia w ruchu z wyprzedzeniem. Już miasto Szczecin informuje. Po pierwsze o zamykaniu ulic w ciągu Felczaka, Jana Pawła II i Szymanowskiego w sobotę 4 lipca, a już od jutra zamknięty będzie parking przed Urzędem Miasta, bo będą przygotowania do urodzin Szczecina. Tam będzie wyświetlany specjalny mapping. No i jeszcze w poniedziałek po porannym szczycie komunikacyjnym do godziny 9 przez Śródmieście przejedzie rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę, a mowa o trasie od Placu Armii Krajowej ulicami Jana Pawła II, Placem Grunwaldzkim, Placem Lotników, Placem Żołnierza Polskiego, Farną, Trasą Zamkową, Struga, Łubinową do ścieżki rowerowej Kijewo Płonia, ale o tym też pewnie jeszcze będziemy przypominać w poniedziałek rano.

0: Witam serdecznie w czwartek, drugi dzień lipca. Ależ to jest piękny poranek, słoneczny poranek, ciepły w miarę poranek. A jak będzie w piątek, sobotę i niedzielę, jeżeli chodzi o pogodę, to o tym będę mówić za 40 sekund.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Super FM. Pogoda.
0: Podobno dzisiaj około godziny 22 będzie padać przelotnie deszcz w Szczecinie, maksymalnie 28 stopni. Powiem tak, w cieniu to teraz jest trochę chłodno, ale w słoneczku już bardzo przyjemnie, 16 stopni aktualnie. Jutro ochłodzenie, jutro 21, a jak będzie w weekend? W weekend sporo chmur w Szczecinie, w sobotę 22 stopnie i sucho, a w niedzielę 23 stopnie i też ma przelotnie popadać. Generalnie przyszły tydzień ma być taki pod znakiem opadów, deszczu i około 20 stopni na termometrach.
3: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Ale w sumie może to i dobrze. Chwilę, chociaż odpocznijmy ten przyszły tydzień od upałów, od wysokich temperatur, bo przecież jeszcze zdąży być gorąco. Przecież to jest dopiero początek wakacji. 28 minut zostało do godziny 7. Drugi dzień lipca. Rozpoczynamy czwartek. Ja już czuję ten weekend w powietrzu. Dosłownie tylko czwartek i już jutro jest piątek. Najważniejsze informacje ze Szczecina na 97,5. Muzyka. I nie tylko, bo uwierzcie mi, że tych niespodzianek jest bardzo, bardzo dużo. Zapraszam.
3: Lato. Dzień dobry, lato.

Axwell i Ingrosso, czyli More Than You Know. Taki tytuł nosi piosenka, której słuchaliśmy przez ostatnie 3 minuty i 20 sekund. Dokładnie. Dzień dobry, to Super FM w czwartek, 6:39. Od 5 lipca, od niedzieli, zostanie otwarty przejazd w ulicę Smolańską, natomiast z ruchu kołowego będzie wyłączone skrzyżowanie z Frysztacką, czyli przed nami następne zmiany na Pomorzanach. Jeny, ten serial pod tytułem Przebudowa Alei Powstańców Wielkopolskich i okolic i generalnie odcięcie Pomorzan od centrum Szczecina trwa, no i zbliża się chyba jego kolejny sezon. Nieczynny od dłuższego czasu przejazd między Aleją Powstańców Wielkopolskich a ulicą Smolańską zostanie otwarty w obu kierunkach. To są oczywiście dobre informacje, a ruch samochodów między pętlą Pomorzany a wiaduktem będzie możliwy na wschodniej stronie jezdni i po torowisku. Dużo zmian, kolejne zmiany. Od 5 lipca właśnie w Alei Powstańców Wielkopolskich na szczecińskich Pomorzanach. Szukajcie szczegółów na stronach internetowych miasta, czyli wiadomości.szczecin.eu. Na przykład tam zobaczycie mapki dokładne, jak to będzie od 5 lipca wyglądało. A jeżeli nie chcecie patrzeć, bo lubicie dreszczyk adrenaliny, to po prostu 5 lipca wyjedźcie sobie na ulicę osiedla Pomorzany, no i wtedy zobaczymy, jak sobie poradzicie.

Miles Smith, a wysłuchacie Super FM. Najlepsze brzmienia, najlepsze dźwięki w Szczecinie na 97,5. Za 13 minut będzie godzina 7, a w niedzielę, no bo ja już jestem myślami przy weekendzie, muszę wam przyznać. Już ten weekend tak mnie kusi, już sprawdzam, co się dzieje w sobotę, co się dzieje w niedzielę, co można w Szczecinie robić, co można robić w naszym regionie i województwie. Naprawdę, już myślami jestem przy planowaniu rzeczy, co na sobotę i co na niedzielę. I tak się składa, że w niedzielę w godzinach od 11 do 17 przestrzeń przy Salonie Usług Społecznych zamieni się w tętniące życiem Centrum Sąsiedzkiej Integracji. Wydarzenie pod hasłem Szczecin Usiądźmy Razem. To propozycja dla rodzin, seniorów, młodzieży, wszystkich mieszkańców, którzy chcą spędzić czas w tej atmosferze dialogu wspólnie z sąsiadami oczywiście. A organizatorami wydarzenia są Fundacja Możesz, Fika, Czyta oraz Centrum Usług Społecznych w Szczecinie i to wydarzenie odbędzie się przy Salonie Usług Społecznych, czyli na Bohaterów Getta Warszawskiego, wnętrze zrewitalizowanego kwartału 36, kwartału 36. Także tam widzimy się w najbliższą niedzielę od 11 do 17.

0: To był BTS w piosence pod tytułem Dynamite, ależ no będzie dynamit, będą eksplozje po godzinie 7, bo przecież rozpoczynamy naszą czwartkową zabawę, walkę, bitwę o 2000 zł do Zdrojowa Hotels po 7. Szczegóły, jak zdobyć 2000, najpierw serwis informacyjny.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
3: Burze przeszły nad Polską, za strażakami pracowite godziny. Zmasowany rosyjski atak na Kijów, są zabici i ranni. Prokuratura może już szykować wniosek do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
2: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Za nami burzowe popołudnie, wieczór i noc. Tylko do godziny 21 w całym kraju strażacy mieli ponad 2300 interwencji. Najwięcej na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. To była szczególnie trudna noc dla śląskich strażaków. Interweniowali ponad 700 razy. Najczęściej w powiecie będzińskim, ale sporo zgłoszeń było też w Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim. Ręce pełne roboty miały także służby na Lubelszczyźnie. Tam ponad 400 interwencji, najwięcej w powiecie puławskim. A strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania powalonych drzew, zabezpieczania uszkodzonych przez wichurę dachów i pompowania wody z zalanych piwnic i posesji. Niespokojna noc także w Ukrainie, tam z powodu zmasowanych rosyjskich ataków. Rakiety i drony poleciały m.in. na Kijów. Wśród celów były budynki mieszkalne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. W centrum ukraińskiej stolicy w płomieniach stanął wielopiętrowy hotel. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska prewencyjnie poderwała minionej nocy swoje myśliwce. Maszyny wróciły już do baz. Po całodniowym posiedzeniu sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że przestępstwa zarzucane byłemu ministrowi sprawiedliwości są poważne, a zebrany materiał dowodowy na tyle obszerny, że zasadne jest zastosowanie aresztu tymczasowego, mówi rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego sędzia Anna Ptaszek.
4: Oczywiście sąd na tym etapie nie wypowiada się o winie albo braku winy pana podejrzanego. Jedynie ocenia, czy ten materiał, który prokurator do tej pory zgromadził, jest na tyle mocny, na tyle przekonujący, że uzasadnia zastosowanie aresztu.
3: Decyzja sądu daje prokuraturze możliwość wysłania do USA wniosku o ekstradycję Ziobry przebywającego obecnie za oceanem. Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości kierowanie grupą przestępczą i niewłaściwe rozporządzanie milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Nauczyciele szykują się do protestu, chcą wyjść na ulicę dzień przed początkiem nowego roku szkolnego, czyli 31 sierpnia. Związkowcy domagają się 11% podwyżek od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera będzie demonstracja, mówi przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz.
5: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych, radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
3: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Przez rekordowe upały z ostatnich dni owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzakach, mówi ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach.
6: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
3: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: A ja kiedyś zbierałem porzeczki i to za pieniądze. Tak. Nie wiem, dlaczego mi się to przypomniało, ale akurat w wiadomościach było o porzeczkach. 17 stopni teraz w Szczecinie, 28 po południu. Słonecznie, już słońce od rana nas atakuje. Mówiłem wam wczoraj, że dzisiaj promieni słońca będzie bardzo, bardzo dużo i od rana do wieczora tylko słońce. Około godziny 21 mają pojawić się przelotne opady deszczu. Jutro ochłodzenie, jutro 21 stopni, a jak będzie w weekend, w sobotę 22-23 stopnie, ale wietrznie ma być w weekend, bo ta odczuwalna temperatura w sobotę i w niedzielę to tak na poziomie 19-20 stopni, ale będzie można wyjść z domu, spędzać czas na świeżym powietrzu. Chyba to najważniejsze, prawda?
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
7: Lato. Dzień dobry, lato.
0: I teraz tak, posłuchajcie mnie uważnie. Za dokładnie 7 minut podam wam pierwszą czwartkową wskazówkę i czekam na odpowiedzi, o jaką szczecińską atrakcję wakacyjną chodzi. Za poprawne odpowiedzi rozdajemy 2000 zł do Zdrojowa Hotels. Można wyjechać nad morze razem ze Zdrojowa Hotels i z radiem Super FM. Tak, tylko że trzeba oczywiście dzwonić. 912455, ale jeszcze nie było wskazówki. Spokojnie, bo już dzwonicie. Halo, jeszcze nie dzwonimy. Jeszcze nie powiedziałem, jaka jest wskazówka. Powiem za 7 minut. A wy musicie odgadnąć miejsce, bardziej dzisiaj atrakcję turystyczną Szczecina, ale nie tylko Szczecina, również regionu. Więcej nic nie mówię, 5 minut po godzinie 7, a szczegóły za chwilę.
7: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Do zabawy zaprasza sponsor zdrojowahotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: To jest ten moment, to jest ten czas. Pierwsza wskazówka w czwartek. O co chodzi? Ja rzucam podpowiedzi, a wy musicie odgadnąć, o jaką atrakcję Szczecina chodzi. Wakacyjną, ale nie tylko. Generalnie zgadujemy atrakcje szczecińskie, ale również czasami regionalne, związane nie tylko z wakacjami. No tak staram się poszerzyć liczbę odpowiedzi. Wczoraj wskazówka była zbyt prosta, bo ja po godzinie 7 rzuciłem jedno zdanie i padały same poprawne odpowiedzi i dzisiaj wyciągnąłem wnioski. 13 minut po godzinie 7. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, że jesteście gotowe. Oto wskazówka. To atrakcja turystyczna nie tylko Szczecina, ale regionu, która wiąże się z wodą. 9-1-2-4-5-5. O co może chodzić? Tak drapie się po głowie. Aha, no przecież ja znam odpowiedź, to ja się nie muszę zastanawiać. To wy musicie się zastanowić. Powtórzę, to atrakcja turystyczna nie tylko Szczecina, ale regionu i wiąże się z wodą. Czekam na telefony. 9-1-2-4-5-5. Co jest do zdobycia? Może przypomnę, 2000 zł na pobyt w Zdrojowa Hotels nad naszym biało-czerwonym polskim morzem.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor zdrojowahotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Ci wszyscy szczęśliwcy, którzy wygrali w tym tygodniu, to już mogą odkładać pieniądze na gofry z bitą śmietaną. 14 po 7.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Stoicie oczywiście, już stoicie przed estakadą pomorską, jadąc z Prawobrzeża do centrum Szczecina. To się dzisiaj nie zmienia i nie zmieni, nawet powiem więcej, tak będzie jeszcze przez ponad 3 miesiące właśnie w okolicach estakady pomorskiej. No mam nadzieję, że może chociaż w tym drugim etapie prac jakoś lepiej będzie. Troszeczkę może drogowcy odciążą kierowców, no bo teraz ci, co jadą z Prawobrzeża do centrum, muszą liczyć się z utrudnieniami. Aktualnie prawie kilometrowe utrudnienia przed estakadą pomorską, jadąc od strony Prawobrzeża do centrum. Przejezdnie w Podjuchach na drodze krajowej numer 31, czyli na Floriana Krygiera po prostu. Udaję mądrego, że znam numery dróg, natomiast chodzi o Floriana Krygiera, kiedyś autostrada poznańska, południowa, Mieszka Pierwszego, ku Słońcu. Dobrze jest na Gumieńcach nawet, naprawdę bardzo przyzwoicie, no bo oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak przez cały rok szkolny staliście na Gumieńcach, no to dzisiaj to jest klasa, to jest luksus, to jest Champions League, Liga Mistrzów. Bogumińska także bez utrudnień i w drodze do centrum, na przykład w Alei Wojska Polskiego, sporo samochodów, ale nie ma sytuacji niespodziewanych. Podobnie na trasie zamkowej, na rondzie portowców. No tak to można żyć, gdyby zapomnieć o tej estakadzie pomorskiej. Poza estakadą pomorską w Szczecinie jest naprawdę bardzo dobrze.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: 22 minuty po godzinie 7. Miłego dnia.

0: Wiktor Waligura w Radiu Super FM. W czwartek, drugi dzień lipca, weekend. To zbliża się tak wielkimi krokami, że nawet nie jestem w stanie za pośrednictwem fal radiowych wam tego pokazać. Wielkimi, siedmiomilowymi krokami. 25 minut po godzinie 7. Cały czas dzwonicie pod 91 24 55. No tak, no bo macie ochotę, chrapkę na 2000 zł do Zdrojowa Hotels od Radia Super FM. Wcale się nie dziwię, bo gdybym ja mógł zadzwonić, to ja też bym zadzwonił. Naprawdę, mówię wam bardzo poważnie teraz. Ja bym zadzwonił, chociaż ja nigdy nie biorę udziału prawie w takich konkursach. To w tym tygodniu zdecydowanie bym zadzwonił. Także jeżeli ktoś by wygrał na antenie Radia Super FM i chciałby na przykład mi... Nie, dobra, nieważne. O co chodzi? Wy dzwonicie pod 91 24 55 i odgadujecie, o jaką szczecińską atrakcję chodzi. Podpowiedź, wskazówka brzmi następująco. To atrakcja turystyczna nie tylko Szczecina, ale regionu, która wiąże się z wodą. Czekam na poprawne odpowiedzi. 2000 do Zdrojowa Hotels do zdobycia. Następna wskazówka po godzinie 8, a rozwiązanie naszej porannej zabawy po godzinie 9. Zanim to wszystko, to o 7.30, czyli za 3 minuty, będą wiadomości Radia Super FM.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w Radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama.
3: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
6: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
10: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
11: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
12: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
13: I po reklamie. Super FM.
2: Wiadomości.
13: Andrzej Kutes, zapraszam. To scenariusz, który powtarza się codziennie rano w tym tygodniu i tak może być przez najbliższe 4 miesiące. Wjazd do Szczecina przez Estakadę Pomorską, zajęty jeden pas ruchu przez ekipę remontującą torowisko i zator, który w tym momencie sięga mniej więcej basenu górniczego. Teraz dotyczy to nitki wjazdowej do Śródmieścia, później będzie nitka wyjazdowa albo dwie naraz. Oczekują także tramwaje, bo tamtędy jeżdżą jednym torem, więc sprawdźcie zmienione rozkłady dwójek, siódemek oraz ósemek.
14: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
13: Na starcie 65 jednostek w kilku klasach. Dzisiaj o godzinie 9 wyruszą na trasę. Uczestnicy Polska Extreme Race popłyną do archipelagu Christianzo. Odbędą się także wyścigi na akwenie Zatoki Pomorskiej. Start w Świnoujściu, czyli rozpoczynają się znane i lubiane przez żeglarzy regaty Unity Line. Opowiadał w naszym studiu kapitan Paweł Chapanowicz, komandor 24 regaty Unity Line. We are Polska w Świnoujściu.
15: Coraz większe jednostki, coraz większe jachty, coraz większa flota przypływa do nas na regaty. To świadczy o tym, że ten sport się rozwija, ewoluuje. Te jachty mają coraz większe zanurzenie, są wielozałogowe, bo już jedna załoga ma 12 osób i rzeczywiście potrzebujemy portu profesjonalnego, dużego, bezpiecznego, żeby mieć bazę regatową i to jest to Świnoujście.
13: Jaka pogoda jest przewidywana na wymagającym akwenie, jakim jest Bałtyk? Kto może być faworytem? Nasza radiowa ekipa i będzie w Świnoujściu. Dzisiaj zapraszamy na program prosto z Mariny. Radio Super FM jest jednym z medialnych patronów 24 edycji regat Unity Line. Do tematu więc będziemy więc wracać w wiadomościach.
14: To są wiadomości w Radiu Super FM.
13: Utytułowany obrońca zostaje w pogoni. Francuz Benjamin Mendy będzie dalej grał w barwach portowców. Boczny obrońca związał się z klubem nowym kontraktem obowiązującym do końca następnego sezonu. Mendy na swoim koncie ma Mistrzostwo Świata w 2018 roku. Czterokrotnie zdobywał też Mistrzostwo Anglii. Do dumy Pomorza natomiast dołączył we wrześniu ubiegłego roku i dopiero dochodził do formy, bo w granatowo-bordowej koszulce zagrał 11 razy, z czego 4 razy wychodził w podstawowej 11. Francuz w nowym kontrakcie ma opcję przedłużenia umowy o kolejny rok. A kto zdobędzie piłkarskie Mistrzostwo Świata teraz? Mundial trwa, faza puchorowa. Były emocje, o których już teraz.
2: Super FM Sport.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Anglia awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu, ale mocno nastraszyła ją Demokratyczna Republika Konga. Zespół z Afryki od 7 minuty prowadził 1-0, ale pod koniec meczu 2 gole strzelił Harry Kane i Anglia wygrała 2-1. W pozostałych meczach Belgia pokonała po dogrywce Senegal 3-2, a USA wygrało z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Hubert Hurkacz wygrał drugi mecz z rzędu i bez straty seta awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Tym razem pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera 7-6, 6-4, 6-4. I swój występ skomentował tak.
17: Był to ciężki mecz przeciwko Hoffnerowi, który grał naprawdę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie pierwszy set był zacięty, gdzie miał piłkę setową i też no, był bardzo, bardzo wyrównany tiebreak, który na szczęście zakończył się po mojej myśli. Później też wyszedłem na wyższy poziom gry i udało się wygrać.
16: A jutro Hubi zagrał awans do czwartej rundy z Amerykaninem Tomim Polem. Gorzej naszym tenisistom poszło na Wimbledonie w deblu. Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak odpadli w pierwszej rundzie po porażce z Brazylii Fernando Romboli i Australijczykiem Johnem Patrykiem Smithem 7-5, 6-7, 6-7, a mieli dwie piłki meczowe. Wcześniej odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy przegrali ze Szwajcarem Jakubem Paulem i Amerykaninem Ryanem Segermanem 4-6, 4-6. Michał Kwiatkowski znalazł się w składzie drużyny Netcompany Ineos na Tour de France. Największy wyścig kolarski rozpocznie się w sobotę jazdą drużynową na czas w Barcelonie. Kwiatkowski miał długą przerwę po rozegranym 21 marca klasyku Mediolan Sanremo, podczas którego uczestniczył w kraksie i uderzył nogą w znak drogowy. Wrócił do ścigania dopiero w drugiej połowie czerwca w wyścigu dookoła Szwajcarii. Dla mistrza świata z Ponferrady będzie to 11 start w Tour de France. Na koncie ma 2 wygrane etapy. Kwiatkowski będzie jednym z 2 polskich kolarzy w 113 edycji Wielkiej Pętli. W zespole Bahrain Victorious pojedzie Kamil Gradek.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
0: Gdzie są te upały? Gdzie są te upały? Dzisiaj 28 stopni po południu i to będzie najcieplejszy dzień w najbliższym czasie, bo 28 dzisiaj, 21 już jutro, w sobotę 22 stopnie, a jeżeli chodzi o niedzielę, to 23 stopnie, z tym, że w niedzielę będą pojawiały się przelotne opady deszczu, a do soboty w głównej mierze raczej powinno być sucho.
18: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
19: Lato. Dzień dobry, lato.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Ci, którzy o poranku z Prawobrzeża do centrum wybrali się przez basen górniczy, teraz na pewno myślą sobie...
3: Co byśmy zrobili, Jezus Maria?
2: Zdecydowanie. Uwielbiam ten cytat z Dariusza Szpakowskiego. Co byśmy zrobili, Jezus Maria? No tak, no bo trzeba stać oczywiście przed estakadą pomorską jadąc z Prawobrzeża. Utrudnienia rozpoczynają się za Mostem Pionierów. To w związku z remontem, modernizacją torowiska na estakadzie pomorskiej właśnie. Pierwsze kolejki także na węźle Kijewo przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią, ale dużo, dużo krótsze niż te przed estakadą pomorską. Bez utrudnień w Zdrojach, bez utrudnień w Podjuchach. Floriana Krygiera w obie strony. Tutaj jedziemy. Raz, dwa. Podobnie na ulicy Cukrowej, Południowej, Mieszka Pierwszego. Podpowiadam, no bo to jakaś alternatywa, żeby nie stać przed estakadą pomorską. Ale pojawiło się coś nowego w wakacje na Ku Słońcu. Co jakiś czas kolejka taka na kilkanaście samochodów przed rondem Gierosa. Wiem, w roku szkolnym tam stoicie regularnie, no ale w wakacje sytuacja się znacząco poprawiła. Jeżeli chodzi o węzeł Głębokie, to oczywiście Zagadłowicza. Tutaj utrudnień nie ma w ciągu Alei Wojska Polskiego, także na północy, na Bogumińskiej przejezdnie bez utrudnień. No czyli wniosek jest jeden, moi drodzy. To nie dorośli generują korki, tylko korki w Szczecinie generują dzieci.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Tylko wróci szkoła i zobaczycie, co się będzie działo. A jak studenci wrócą w październiku, oho, za 19, 8.

7:48, witam serdecznie, kłaniam się w pas wszystkim tym śmiałkom, którzy w czwartek podejmują wyzwanie i jadą do pracy. 12 minut zostało do godziny 8, a weekend coraz bliżej. 3 mężczyzn zatrzymanych za kradzież paliwa z koparek firmy budowlanej, a konsekwencje mogą być poważne, bo cała trójka usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem. No i tutaj górna granica kary to do 10 lat za kratami. Brrr, aż zimno się zrobiło. Wiecie, co robili? A zresztą do tej historii musi być odpowiedni podkład muzyczny. Proszę bardzo. O! I teraz można opowiadać. Zakradali się z kanistrami nocą na plac budowy drogi w Mierzynie i złapani przez policjantów na gorącym uczynku. Jeden próbował uciekać pieszo, ale mu się to nie udało. Pieszo próbował. Ciekawe, czy kanistry wziął ze sobą pod pachy, żeby coś jeszcze zgarnąć, no żeby nie wracać się ze pustymi rękami. Teraz zdecydowanie panowie będą mieć sporo pracy, sporo roboty i sporo na głowie, no kiedy trafią do więzienia.

0: To Teddy Swims w Super FM. 4 minuty będzie 8, a tuż po godzinie 8 następna wskazówka w porannej zabawie radia Super FM. 2000 zł do Zdrojowa Hotels do zdobycia. Jaka jest poprawna odpowiedź w tej zabawie? No to wy będziecie odpowiadać już po godzinie 8.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z radiem Super FM. Mamy dla was masę niespodzianek. Włączcie radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
3: Reklama.
4: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
9: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny. Sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
10: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają! W Sea Collection by Marina Royal czekają na was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz!
11: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
12: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
11: No właśnie, widzę.
12: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
11: Serio? To czemu ja się tu męczę?
12: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: Też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: I po reklamie.
1: Jest 8. Wiadomości Super FM.
18: Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach, jakie przeszły nad Polską. Co prezydent zrobi z ustawą o statusie osoby najbliższej? Lawina skarg do Państwowej Inspekcji Pracy na nieprawidłowe zatrudnianie.
17: Super FM. Wiadomości.
18: Miriam Lipińska. Gwałtowne burze przeszły wieczorem i nocą nad Polską. Najbardziej ucierpiały Śląsk, tam zwłaszcza powiat będziński, a także Lubelszczyzna, gdzie największe szkody burze wyrządziły w powiecie puławskim. Tylko do godziny 21 w całym kraju Straż Pożarna odnotowała ponad 2300 interwencji. Nikt w wyniku burz nie ucierpiał, ale w wielu miejscach przewrócone drzewa uszkodziły samochody, podmuchy silnego wiatru zrywały dachy budynków, a ulewny deszcz zalewał posesje i ulice. Były lokalne podtopienia i przerwy w dostawach prądu. Prezydent nie wykluczył podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. W sprawie tego dokumentu z Karolem Nawrockim rozmawiała wczoraj wiceprezeska PSL Urszula Pasławska. Wiadomo jednak, że prezydent nie zgadza się z niektórymi punktami ustawy, mówi posłanka.
3: Nie jest tajemnicą, że prezydent i jego środowisko ma wiele uwag co do regulacji związanych chociażby z tymi zapisami w ustawie wprowadzającej. Natomiast zdecydowanie mniej jest uwag do ustawy zasadniczej.
18: Ustawa o statusie osoby najbliższej daje możliwość zawarcia umowy cywilnej między dwiema osobami bez względu na płeć. Dawałoby to tym osobom prawo do wzajemnego wglądu w dokumentację medyczną, a także do ustalania kwestii spadkowych i własnościowych. Sanepid i wojewoda dolnośląski apelują do mieszkańców regionu o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Mogło dojść do skażenia. Służby czekają na wyniki badań. Z rzeki i opuszczanego zbiornika przed zaporą w Pilchowicach odłowiono już ponad 11 ton śniętych ryb.
15: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
19: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
20: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
21: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu łowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nawet jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
18: Remont kamiennej zapory jest potrzebny, bo jest kluczowa dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku. Inwestor Tauron Ekoenergia zapewnia, że plan remontu powstał we współpracy z przyrodnikami. Polacy masowo skarżą się na sposób zatrudniania przez pracodawców. W pierwszych miesiącach tego roku Państwowa Inspekcja Pracy dostała o 100% więcej skarg niż rok wcześniej na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne. Jak podał główny inspektor pracy Marcin Stanecki, do maja wpłynęło prawie 2000 takich skarg. I na koniec ważny apel ratowników wodnych do plażowiczów, by nie zastawiali parawanami i leżakami całej przestrzeni i zostawiali tak zwany korytarz życia. Dzięki niemu ratownicy mogą szybciej dotrzeć do potrzebujących pomocy, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
22: Musimy wybiec, wyjechać quadem, wypłynąć. Przeszkadzamy w wypoczynku, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu ratować życie.
18: Korytarz życia to prosta droga od zejścia na plażę aż do linii wody.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
17: Super FM. Pogoda.
0: Już 18 stopni, będzie więcej, 28 dzisiaj w czwartek. No i to będzie najcieplejszy dzień tej drugiej połowy tygodnia. Dzisiaj w sensie 28 stopni, no bo jutro ochłodzenie i stopni 21. W piątek 22, 21 jutro, właśnie, jutro i piątek to te same dni przecież, jutro już piątek. Jutro 21, w sobotę 22, a w niedzielę 23 stopnie, z tym, że od niedzieli aż w głąb przyszłego tygodnia opady deszczu są prognozowane.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
23: Lato. Dzień dobry, lato.
24: Lato.
23: Super.
0: To zabawne, bo najpierw powiedziałem w piątek, a potem powiedziałem jutro, a przecież jutro i piątek to naprawdę ten sam dzień. Jutro piątek, pojutrze sobota, a następnie niedziela. Wielkimi krokami zbliża nam się weekend, 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, cześć i czołem. Nie powiem, pytacie skąd się wziąłem, tylko po prostu to audycja Dzień Dobry, tu Super FM. No i rzecz jasna, jesteśmy wspólnie, jesteśmy razem do godziny 10, a muzyka, no, z tych najlepszych, naprawdę. Cukero już za moment, Cukero i Baila, ale najpierw, zanim Cukero, to niespodzianka.
23: Lato. Dzień dobry, lato.
24: Lato.
23: Super FM.
0: I męskie granie, orkiestra.

0: Lato Zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i aquaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Na zegarach spoglądam 13 minut po godzinie 8. Pora na następną wskazówkę w czwartek. To przedostatni dzień, żeby zdobyć 2000 do Zdrojowa Hotels i wybrać się razem z Radiem Super FM nad Polskie Morze. A co trzeba zrobić? Trzeba odpowiedzieć na pytania, o jaką atrakcję turystyczną Szczecina chodzi. Pierwsza wskazówka godzinę temu brzmiała następująco. To atrakcja turystyczna nie tylko Szczecina, ale regionu i wiąże się z wodą. To dodam jeszcze, że to atrakcja turystyczna podczas której są piękne widoki. No i wiąże się z podróżą też. Jest to podróż, dlatego powiedziałem, że to atrakcja Szczecina, ale również regionu. 9-1-2-4-5-5. O jaką aktywność chodzi? O jaką atrakcję naszego Pomorza Zachodniego? Bo nawet już tak mogę powiedzieć szeroko. 9-1-2-4-5-5. Jeżeli będą te poprawne odpowiedzi, to za poprawne odpowiedzi ktoś dzisiaj zdobędzie zaproszenie do Zdrojowa Hotels, a szczegóły rozwiązanie po godzinie 9.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i aquaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 21 minut po godzinie 8. Dobrze, że jesteśmy razem. Dobrze, że słuchacie Radia Super FM. Nie ma utrudnień, albo inaczej. Niewielkie, niedługie utrudnienia przed Estakadą Pomorską jadące z Prawobrzeża do centrum. Sytuacja nam tam się poprawiła. I dobrze, bo to było jedyne takie poważne utrudnienie na tej drogowej mapie Szczecina. A teraz jest już przejezdnie. Oczywiście to w związku z modernizacją torowiska na Estakadzie Pomorskiej, która rozpoczęła się w tym tygodniu, a potrwa przez 4 miesiące. Ale może to przemilczmy. Dobre informacje z Bogumińskiej na przykład płyną Zagadłowicza, Kupczyka, Miodowa, Aleja Wojska Polskiego. Tam jest się z czego cieszyć. Nawet przyzwoicie na Gumieńcach w porównaniu z tym, co dzieje się tam w roku szkolnym, to można powiedzieć, że istny dzień dziecka. Krakowska, Mieszka Pierwszego, Południowa, czy dojazd ulicą Floriana Krygiera do Ronda Hakena. Tutaj po prostu możemy cieszyć się słońcem i odliczać minuty do weekendu. O dziewczynach, o paniach teraz. Cyndi Lauper, bo to przecież klasyk. Piosenka pod tytułem Girls Just Want to Have Fun. Dziewczyny chcą odrobinę zabawy, no bo przecież jest już czwartek, czyli Wigilia Piątku.

Trudno się nie uśmiechnąć chociaż na moment, słuchając tej piosenki, czyli Cyndi Lauper. Już mówiłem, Girls Just Wanna Have Fun. 8:30 przed nami, za niecałe 4 minuty. Teraz o paniach było, a za chwilę pan pojawi się w studiu Radia Super FM. Pan Andrzej Kutys. I pan Andrzej oczywiście opowie nam o tym, co najważniejszego dzieje się w Szczecinie. Będą wiadomości sportowe. Tuż po godzinie 8:30 nie gość, tylko gospodarz, pan Piotr Jarząbek przyjdzie do studia Radia Super FM i będziemy mówić o Polakach na Mistrzostwach Świata. Oczywiście Polacy na tych mistrzostwach aktualnych nie grają, spokojnie. Mówimy o tych w przeszłości, w historii, a potem będziemy mówić o aktualnościach, no bo wujek miał rację, że Kongo się postawi Anglii, to znaczy Anglia wygrała, Anglia awansowała, no ale Kongo miało duże szanse na to, żeby sprawić niespodziankę. Po 8:30 Two Face, Kuba i Kuba, Walk the Moon czy Lenny Kravitz. Dlatego muzycznie też warto czekać na nas. To poranny program w Radiu Super FM.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
9: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
10: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje.

0: Sprawdź szczegóły na polska.com.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
3: Przed mikrofonem Andrzejku, to jest Torowa Rewolucja na Pomorzanach i kolejna, któraż to już zmiana organizacji. Można się szykować od 5 lipca, zostanie otwarty przejazd ulicą Smolańską. Natomiast wyłączone będzie skrzyżowanie z Frysztacką, informuje Urząd Miasta. To nie wszystko. Przejazd między pętlą Pomorzane a wiaduktem będzie możliwy po wschodniej stronie jezdni i po torowisku, natomiast między wiaduktem a Frysztacką tylko na wschodniej jezdni i będzie tam sygnalizacja świetlna oraz wahadła. Od weekendu 5 lipca będziemy jeszcze o tym przypominać, a pod koniec lipca 26 dokładnie są zapowiadane zmiany w organizacji ruchu na Powstańców Wielkopolskich.
4: To są wiadomości w Radiu Super FM.
3: Wyzwanie dla żeglarzy na trasie ekstremalnej do archipelagu Christianzo. Emocje wyścigów w Zatoce Pomorskiej. Na Bałtyku za pół godziny start 24 edycji regat Unity Line imienia Piotra Waszczenko. Na liście startowej 65 jednostek podzielonych na kilka klas. Miasteczko regatowe w Marynie Świnoujście. Stamtąd dzisiaj także nasz program. Radio Super FM jest jednym z patronów 24 edycji regat Unity Line We Polska.
4: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
3: No to pozostajmy w klimacie żeglarsko w tym serwisie. Flota Regat The Tallships Races tymczasem ściga się na Morzu Północnym i flagowy jacht naszego miasta Dar Szczecina w spektakularny sposób pokazał się w pierwszym wyścigu. Nie dość, że wygrali swoją klasę D. Do tego byli najlepsi z całej floty po przelicznikach. To jeszcze po prostu byli najszybsi ze wszystkich jednostek, czyli pierwsi przecięli linię mety. To nasza miejska młodzieżowa żeglarska reprezentacja wczoraj na kolejny etap popłynął też z centrum żeglarskiego jacht Zryw, a polski żeglowiec kapitan Głowacki w pierwszym etapie wygrał klasę A. Przypomnijmy, że zapowiedziany jest kolejny finał Toshipu w Szczecinie, to za 2 lata, w 2028.
2: Super FM Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Anglia, Belgia i USA to kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Wyspiarze wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-1, choć do 75 minuty przegrywali. Ale zespół ratował kapitan Harry Kane, który strzelił obydwa gole. Jestem dumny z drużyny, dumny z chłopaków. Przed meczem rozmawialiśmy o tym, jak trudne będzie to spotkanie, że zagramy z dobrą drużyną, która świetnie się broni i jest groźna w kontrataku, co widzieliśmy w pierwszych 20 minutach. Uważam, że od 25 minuty pokazaliśmy naprawdę dobrą grę i trzeba przyznać, że ich bramkarz popisał się kilkoma niesamowitymi interwencjami. Ale właśnie w takich momentach jestem najbardziej dumny z chłopaków i z samego siebie. Po prostu wciąż zagrywaliśmy piłkę w odpowiednie miejsca i wierzyliśmy, że komuś w końcu przydarzy się ta heroiczna chwila. Na szczęście dla mnie przydarzyła się właśnie dzisiaj. A dwa gole strzelił wczoraj nie tylko Kane. Belgowie wygrali po dogrywce z Senegalem 3-2, choć jeszcze kilka minut przed końcem przegrywali 0-2, ale wtedy do siatki trafił Romelu Lukaku, a potem dwa razy na listę strzelców wpisał się Yuri Tielemans. A w ostatnim meczu dnia USA pokonało Bośnię i Hercegowinę 2-0. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra awans do trzeciej rundy Wimbledonu z Czeszką Karoliną Pliszkową. Mecz zacznie się o godzinie 14:30 czasu polskiego na korcie centralnym. Nieco wcześniej powinno zacząć się spotkanie Kamila Majchrzaka z Amerykaninem za Harrym Sfajdą. Jego stawką też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju. Zamiast Arabii Saudyjskiej Stany Zjednoczone w tym sezonie WTA Finals zostanie rozegrane nie w Riyadzie, lecz w Indian Wells, poinformowali oficjalni organizatorzy. Od 8 do 15 listopada o zwycięstwo na kortach w Kalifornii powalczy tradycyjnie 8 najlepszych tenisistek sezonu. Wystąpią też te bliski. W ubiegłym sezonie WTA Finals wygrała reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina, która pokonała w finale Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Iga Świątek nie wyszła z grupy.
6: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
2: Super FM. Pogoda.
7: Ciepło, ciepło, coraz cieplej w Szczecinie. Jeszcze rano mówiłem, że w cieniu to nawet chłodno, bo zawiewa, ale teraz już jest bardzo przyjemnie. 19 stopni, maksymalnie 28. I podobno najstarsi synoptycy z IMGW twierdzą, że około godziny 21 dzisiaj przelotne opady deszczu w Szczecinie, ale co nas tam obchodzi, już 21 w czwartek. Wtedy już będziemy myślami przy weekendzie. Jutro piątek, jutro chłodniej, 21, w sobotę 23 stopnie i zarówno w piątek, jak i w sobotę będzie słonecznie, chociaż wietrznie, a w niedzielę ma przelotnie padać i podobnie w przyszłym tygodniu.
6: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
8: Lato. Dzień dobry, lato.
9: Minęła godzina 8.30, a więc tradycyjnie wspominamy polskie mundiale, a zrobimy to w składzie
7: Bartek Czotowicz
9: i Piotr Jarząbek.
7: Ależ to będą emocje, szczególnie, że będziemy mówić o mundialu 2010, a w przypadku Polski o...
9: porażce.
7: I eliminacjach.

0: Mistrzostwo Świata, oczywiście, co jasne, nie na wszystkich grają Polacy. My wspominamy i te mundiale, gdzie Polacy grali, ale też te, na które się nie dostali. I Piotr Jarząbek, który jest razem ze mną, dokonuje głównie, codziennie prawie tych wyborów, o których eliminacjach, czy o którym mundialu będziemy mówić. No i tak się składa, że Piotrek wybrał dzisiaj chyba najgorsze eliminacje w historii reprezentacji Polski na jakikolwiek turniej, bo gorszych eliminacji sobie już nie przypominam, czyli eliminacje na Mistrzostwa Świata 2010, gdzie się nie dostaliśmy.
1: Tak jest, to prawda. No ja musiałem zrobić trochę researchu przed naszym wejściem o tym właśnie mundialu, no bo przyznam, że no nie pamiętam jeszcze tych eliminacji. Już tam Euro 2012 to już coś tam mniej więcej zaczynam pamiętać, ale tego no to niestety nie miałem prawa.
0: Ty się znęcasz nade mną po prostu, bo ja doskonale pamiętam te eliminacje i niestety tam nie było kolorowo.
1: No właśnie tak spojrzałem na grupę naszą eliminacyjną, patrzę Słowacja, Słowenia, Czechy, Irlandia Północna, no i Polska. No i sobie myślę, że teraz no to byśmy byli chyba faworytem tej grupy. No może Czesi jeszcze gdzieś tam, no ale czy Słowacja, czy Słowenia to są takie zespoły, które teraz by nam sprawiły dużo problemów? Podejrzewam, że mogłyby, ale myślę, że Polska mogłaby być tutaj zdecydowanym faworytem.
0: Tak, ale wówczas ta reprezentacja Słowacji nie była zła. No podobnie pewnie jak aktualnie. Czesi byli mocni, chociaż paradoksalnie z tej grupy, z tego co pamiętam, nie wyszli
1: tak,
0: eliminacyjnej.
1: Tak, Słowacja sobie zapewniła awans.
0: I Słowenia w baraże tak trafiła do baraży. No a Polska przedostatnie miejsce w grupie, 11 punktów, no i tylko wyprzedziliśmy San Marino. No, tylko, straszne to było.
1: Tylko 3 zwycięstwa, 2 z San Marino, no i 1 z Czechami, a poza tym no Irlandii Północnej ani razu żeśmy nie pokonali.
0: Ale spójrzmy na te reprezentacje Polski wówczas w tych eliminacjach na mistrzostwa do Afryki, bo przecież w 2010 roku to były Mistrzostwa Świata, które się odbywały w Afryce. No i patrzę na tę reprezentację i tak naprawdę na palcach jednej ręki można wymienić nazwiska takie klasowe, prawdziwie klasowe, bo Artur Boruc, Marcin Wasilewski i Robert Lewandowski, jeszcze młody, tak, i to na skrzydle tak. W ogóle grający Robert Lewandowski z numerem 7 na koszulce, także początki, no to jeszcze były początki Roberta, nikt wtedy nie myślał, że zostanie taką światowej sławy gwiazdą. No i Jacek Krzynówek, no to myślę takie 3-4 nazwiska, które można było wymienić z tej reprezentacji, a reszta trochę wynalazki jednak trzeba przyznać. Mm-hmm,
1: no Tomasz Bandrowski na przykład nie zapisał się raczej złotymi zgłoskami, ja tak odpaliłem sobie jakiś losowy mecz, to chyba mecz z Irlandią Północną, który przegraliśmy 3-2.
0: Oj, to nie jest taki losowy mecz, to był straszny mecz, bo na tym, podczas tego meczu wydarzyło się to.
2: No i dobrze, że...
3: A i będzie bramka, Jezus Maria, jaki błąd Borusa. Coś niesamowitego. Na prawą nogę było zagranie, ale żeby w ten sposób...
0: Nie, ale tutaj ja będę bronić pana Artura Boruca, bo to było od Michała Żewłakowa zagranie. Ja pamiętam doskonale, ja widzę to przed oczami, jak słyszę ten komentarz, to widzę tę sytuację. Graliśmy tragicznie, przegraliśmy z Irlandią Północną 2-3.
1: No i można chyba wybronić Artura Boruca, bo finalnie zapisano to trafienie jako samego Michała Żewłakowa. Więc jak ktoś tylko spojrzał w protokół meczowy, no to nawet może by się nie dowiedział, że to...
0: A o co chodzi, że Artur Boruc dostał takie długie podanie z głębi pola po ziemi od Michała Żewłakowa. Piłka odbiła się od kępki trawy i przeleciała nad stopą bramkarza tak reprezentacji Polski i wpadła do siatki. Tak, przegrywaliśmy z Irlandią Północną, ale my naprawdę tam graliśmy słabo. To był gruz taki totalny po prostu w wykonaniu reprezentacji Polski. Leo Benhakera zresztą, tak, bo tak. Trener Leo Benhaker wówczas był selekcjonerem naszej kadry narodowej.
1: Tak jest, no po tych eliminacjach stracił chyba pracę, jeżeli dobrze pamiętam, wtedy Franciszek Smuda objął stanowisko selekcjonera, no i chciałem powiedzieć, że wprowadził nas na Euro 2012, ale tam nie musieliśmy grać w eliminacjach, bo przecież byliśmy gospodarzem.
0: Tak, ale to sukces, zagraliśmy.
1: Tak jest, zagraliśmy. To już jest dużo.
0: Na Euro 2012, natomiast my mówimy oczywiście o Mistrzostwach Świata w Radiu Super FM, wspominamy te występy Polaków również w eliminacjach, a to były te najgorsze chyba eliminacje. No nie przypominam sobie. Jeżeli wy sobie przypominacie, to dzwońcie 9124555.
1: Tak jest.
0: Gorsze występy Polaków w eliminacjach do Mistrzostw Świata, ale chyba te do Mundialu 2010 były jednymi z tych gorszych, albo nawet najgorsze w ogóle w historii chyba, bo my w tym formacie w XX wieku najczęściej graliśmy na Mistrzostwach tak. Świata. Udało nam się eliminować, kwalifikować na Mistrzostwa, no a właśnie w XXI wieku już bywało z tym różnie. Dobrze, jeżeli oczywiście Mistrzostwa Świata, to muzyka Mistrzostw Świata, a jak muzyka Mistrzostw Świata, to...
1: To oczywiście Shakira.

0: Znasz tekst?
1: Nie znam.
0: Za minami na łaka, łaka, nic? Nic, zero?
1: Myślałem, że to jakieś słowa faktyczne.
0: Za minami na zangalewa i tak dalej, i tak dalej. Czyli Shakira i łaka, łaka.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Oczywiście humory dopisują, bo dobra muzyka w Radiu Super FM, ale pytanie, czy humory dopisują kierowcom, bo to sprawdzamy regularnie. Na basenie górniczym nie ma utrudnień związanych z pracami na estakadzie pomorskiej. To dobrze, prawda? Na Lewobrzeżu też raczej jesteśmy wolni od korków, poza być może krótkimi kolejkami na ku słońcu Okulickiego i Europejskiej, a tak poza tym to jedziemy. Jest bardzo, bardzo dobrze. Dużo tych letnich hitów w Super FM w czwartek rano. Shakira przed chwilą, a już teraz dobrzy kumple, dobrzy znajomi, przyjaciele, artyści z naszego regionu, z Pomorza Zachodniego. Powiem więcej, z moich rodzinnych stron. Bo Zdrawska Pomorskiego, czyli Kuba i Kuba w utworze pod tytułem Stygnie lato. Ależ wyszedł im letni hit. Zróbcie głośniej. Za 12 minut będzie 9:00.

I Kuba, a w studiu Piotrek i Bartek, czyli dzień dobry, tu Super FM. Za 9 minut będzie godzina 9. No i co, Piotruś? Miałem rację z tym Kongo, co? Że się

0: Zostawią Anglii.
1: Tak połowicznie, ja bym ci nie przyznał całkowitej racji, bo mówię, że Kongo Anglików wyeliminuje, a tak się finalnie nie stało.
0: Ale było bardzo blisko.
1: Oczywiście.
0: No kiedy patrzyłem na Anglię w pierwszej połowie, to miałem takie odczucia...
2: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
0: Że im idzie. W drugiej połowie Harry Kane po prostu ich wziął na plecy. Tak. I wręcz na plecach ich wprowadził do ćwierćfinału, ale Kongo grało pięknie. Kto tam bramkę dla Kongo, Piotruś, zdobył w tym meczu?
1: Brian Chipenga w 7 minucie. To też trzeba przyznać, że tak całkiem ładna bramka, tak z boku pola karnego uderzył. Jordan Pickford może mógł się trochę lepiej zachować, bo tam chyba odbiła się piłka od jego ręki, ale generalnie trzeba przysłać pochwały dla zawodnika.
0: Bardzo dobry występ tego piłkarza. To zawodnik Almerii hiszpańskiej. Zresztą w drużynie Kongo było sporo piłkarzy albo z przeszłością, albo aktualnie grających w Anglii. Także tak oni jest. Sobie radzili z Anglikami bardzo, bardzo dobrze. Amerykanie w nocy wygrali z Bośnią i Hercegowiną 2-0, a więc grają dalej. Trwa ten amerykański sen, bo naprawdę gospodarze wierzą w to, że mogą zdobyć Mistrzostwo Świata. Ja troszeczkę nie dowierzam. Meksyk z Ekwadorem wygrał wczoraj, także też dalej Meksyk gra w tym turnieju. No i Belgia.
1: No właśnie, czekałem aż dojdziesz do Belgów, bo oni tutaj jako ciekawostkę powiem, wygrali 3-2 z Senegalem, no i tutaj trzeba powiedzieć, że są jedyną ekipą, która w ostatnich 44 latach w fazie pucharowej odrobiła dwie bramki straty i zrobili to drugi raz. Bo zrobili to w 2018 w meczu z Japonią i zrobili to dzisiaj w nocy w meczu z Senegalem.
0: Niesamowite, niesamowite. Ja byłem przekonany, że Senegal będzie grać dalej, bo reprezentacja Belgii jak na siebie gra bardzo...
1: Gra bardzo słabo. Na
0: mizernie
1: turnieju,
0: na tym turnieju. No ale Belgowie grają dalej, turniej ma to do siebie. Senegal jedzie do domu, a szkoda, bo to jest zawsze bardzo interesująca i ciekawie grająca reprezentacja. No i następne mecze przed nami, moi drodzy. Muzyka w Radiu Super FM. Te mecze jeszcze będziemy oczywiście zapowiadać w serwisach informacyjnych mundialowych, w których Piotrek będzie wam tłumaczyć szczegóły. Muzyka w Radiu Super FM już teraz, a zresztą sami posłuchajcie. Ja słyszałem, że to jest twój ulubiony zespół.
1: Tak, bardzo lubię Roxette.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Tak. Ja pamiętam teledyski Roxette na kasetach VHS jeszcze, wiesz, w MTV. Moja mama nagrywała. Roxette is sleeping in my car.

0: Powspominaliśmy sobie trochę mundiale i powiedzieliśmy o tym, co się działo teraz, co się dzieje za oceanem, a zrobiliśmy to w składzie.
1: Bartek Czotowicz.
0: Piotr Jarząbek.
1: Tak jest, to koniec tej godziny naszego spotkania, ale po 9:00 będziemy więcej, jeszcze więcej emocji, bo dowiemy się, kto zdobędzie 2000 zł i pojedzie do Zdrojowa Hotels nad morzem. Najpierw będą wiadomości.
2: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11:00. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
3: Reklama.
4: Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności. Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
6: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
7: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają. W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: I po reklamie.
4: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
13: Ponad 2,5 tysiąca interwencji strażaków po burzach. Kijów chce złagodzić napięcie, wysyła do Warszawy szefa MSZ-u. A na koniec oko w bojskich zakupach zdobywcy zwycięskiej bramki dla Norwegii na Mundialu.
3: Super FM. Wiadomości.
13: Miriam Lipińska. Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach i ulewach, jakie przeszły nad Polską. Do północy strażacy odnotowali ponad 2600 zdarzeń, najwięcej na Śląsku, sporo też na Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew, pompowali też wodę z zalanych posesji i piwnic i zabezpieczali dachy, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
14: Zniszczenia w budynkach są spore. W niektórych rejonach uszkodzone zostało po kilkadziesiąt budynków, więc to będzie na pewno żmudna praca przy ich odbudowie i naprawie.
13: W czasie nawałnic nikt nie został ranny. Do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. To na razie nieoficjalne informacje. Wizyta ma być gestem pojednawczym ze strony Kijowa, po tym jak ukraiński parlament przyjął wczoraj ustawę o Panteonie Narodowym, w którym mają znaleźć się także żołnierze UPA, odpowiedzialni za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Maciej Kluczka.
15: Ukraiński minister miałby zaproponować wprowadzenie do Panteonu Marko Bezruczki, generała, który razem z Polakami zajął Kijów w 1920 roku. Jego imieniem nazwane są ulice i skwery m.in. w Warszawie i we Wrocławiu. Nie ma jednak gwarancji, że taki ruch przyniesie rozwiązanie konfliktu, bo akurat w tej sprawie stanowisko zarówno rządzących, jak i obozu prezydenckiego jest podobne i jednoznaczne.
16: Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej.
17: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, to nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego. I Polska się nigdy na to nie zgodzi.
15: Wypowiadali się wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
13: Zmieniły się zasady realizacji e-recept. Nie trzeba już realizować całej w jednym miejscu, można w kilku. To ma pomóc ograniczyć problemy z brakiem leków. Tyle, że na starcie mogą być problemy techniczne, uprzedza prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
18: Nie może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się później. Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem.
13: Żeby system działał w pełni, muszą do niego dołączyć wszystkie apteki w Polsce. Upały na razie odpuściły, ale przez ostatnie dni wystawiły polską energetykę na próbę. Stara sieć nie jest zdolna do pracy, gdy kilka dni z rzędu temperatura przekracza 35 stopni, mówi Artur Szeremeta z SPI Energy Poland.
19: Znaczna część polskiej sieci elektroenergetycznej powstawała w czasach, gdy takie długie i intensywne fale upałów należały do rzadkości. Dziś warunki klimatyczne się zmieniają, dlatego też modernizacja infrastruktury i zwiększenie jej odporności na takie ekstremalne zjawiska pogodowe stają się koniecznością.
13: Jednocześnie eksperci uspokajają, że blackout nam nie grozi, ale mogą występować czasowe zakłócenia w dostawach prądu. I jeszcze sport. Strzelec zwycięskiej bramki dla Norwegii w meczu 1/16 finału mundialu z Wybrzeżem Kości Słoniowej Erling Haaland po meczu ruszył na zakupy, a ze sklepu w Dallas wyszedł z teksańskim kapeluszem i ręcznie szytymi kowbojskimi butami z limitowanej kolekcji.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
1: 4 minuty po godzinie 9, 20 stopni na liczniku w Szczecinie. 28 dzisiaj. Jeżeli lubicie, jak jest bardzo ciepło, no to cieszcie się tym czwartkiem, ile wlezie, ile możecie, bo jutro ochłodzenie, jutro 21 stopni. Też będzie przyjemnie w piątek i w sobotę, ale już tak bardziej w tym naszym klimacie umiarkowanym. To znaczy jutro 21, a w sobotę 23 stopnie, w niedzielę będzie padać deszcz.
2: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
20: Lato. Dzień dobry, lato.
21: Lato.
20: Super FM.
1: Magda, Krzysztof, Kamila, Agata, Sylwia czy Mariola. Kto wygra w czwartek poranną zabawę Radia Super FM? Od razu mówię, że imiona są przypadkowe. Po prostu takie pierwsze przyszły mi do głowy. Natomiast już za chwilę, za 10, 11, 12 minut dowiemy się, kto w czwartek wygra 2000 zł do Zdrojowa Hotels. Kto wybierze się razem z Radiem Super FM nad morze? Odpowiedzi na te wątpliwości, pytania już za chwilę.
20: Lato.

0: To Lambery w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
0: Przyjemne dźwięki od Lambery przed chwilą w Super FM, a teraz dowiemy się, kto zdobędzie 2000 zł do Zdrojowa Hotels. Tak jest. Były wskazówki odnośnie szczecińskich atrakcji, bo w te wakacje odgadujemy atrakcje Szczecina, ba, nawet regionu. Jakie były wskazówki od rana? Po godzinie 7 mówiłem, że to atrakcja turystyczna nie tylko Szczecina, ale właśnie Pomorza Zachodniego i że wiąże się z wodą. Taka była wskazówka po godzinie 7. Były od Was odpowiedzi 9, 1, 2, 4 i 5, 5.
3: Myślę, że dzisiejsze tajemnicze miejsce to Morskie Centrum Nauki.
0: Ajajajajaj.
4: Niestety, ależ błąd!
0: Nie, to nie jest ta odpowiedź, bo po godzinie 8 była druga wskazówka. No i wówczas mówiliśmy, że to atrakcja, która wiąże się z wodą. No i dalej były telefony, również chyba z zagranicy, z tego co słyszę, bo to chyba jakieś takie czeskie klimaty. Ahoj!
5: Ahoj, Super FM. Wydaje mi się, że jest to odpowiedź Żagle 2026. Ja jestem Michał ze Szczecina.
0: Michałku, mam niedobre nowinki.
4: Niestety, ależ błąd!
0: To nie jest prawidłowa odpowiedź, ale oczywiście dalej dzwoniliście i trafił nam się taki telefon z poprawną odpowiedzią. 9-1-2-4-5-5.
6: Czy chodzi może o tramwaj wodny kursujący ze Szczecina m.in. do Świnoujścia? Pozdrawiam Emilię ze Szczecina.
0: No i Emilia rozbiła bank.
4: Szansa! Gol! Gol! Jest bramka! 1-0!
0: Emilia, ależ pięknie! Właśnie chodziło o tramwaj wodny, właśnie chodziło o samorządowy szlak wodny w naszej czwartkowej zabawie Radia Super FM i Emilia wygrywa 2000 zł do Zdrojowa Hotels. Przez całe wakacje bawimy się rano w dzień dobry lato na antenie Radia Super FM, dlatego po prostu w wakacje nastawiamy się na 97,5.
2: Posłuchaj i odgadnij.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.

0: To Alan Walker w Super FM i Dancing in Love, tańcząc w miłości, czy tańcząc kochając, być może takie powinno być tłumaczenie. 27 minut po godzinie 9. Kochając, czekamy na Andrzeja Kutysa, on pojawi się za moment, bo o 9.30 będą wiadomości.
1: Wakacje w mieście.
2: Tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
7: Reklama.
8: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
13: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
16: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
15: No właśnie, widzę.
16: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
15: Serio? To czemu ja się tu męczę?
16: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Dzień dobry. Historia, która wzbudza gorące dyskusje także wśród lokalnych polityków, tych z opozycji, opisana na facebookowym profilu jednej ze szczecińskich pierogarni. Tu cytat: przed otwarciem lokalu pojawiła się nas pani, która poprosiła butelkę wody.
21: Super FM. Wiadomości.
20: Co działo się dalej? Kasa fiskalna nie była jeszcze uruchomiona, a my, ucząc się dopiero rytmu nowego miejsca, chcąc po prostu być uprzejmi, postanowiliśmy tę wodę sprzedać. Po chwili okazało się, że to była kontrola z Urzędu Skarbowego. Efekt: mandat w wysokości 500 zł. Koniec cytatu. Wpis wywołuje emocje w mediach społecznościowych. Na razie nie ma komentarza skarbówki.
8: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
20: Policja i wakacyjna mapa wypadków śmiertelnych. Kolejny rok także Komenda Miejska w Szczecinie informuje o bilansie dramatów. Zachodniopomorskie jest najpopularniejsze. najpotrzebniejszym turystycznie regionem w Polsce. Na razie do tragedii w naszym regionie doszło raz. Miniony weekend na S3 w okolicy węzła Myślibórz, a licząc w całym kraju od początku wakacji jest 26 ofiar wypadków na drogach. Minionej doby 3 kolejne.
0: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
20: Jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków w mieście, widoczny przecież w panoramie wjazdu do Szczecina, Zamek Książąt Pomorskich i konkurs na nowego dyrektora tej instytucji kultury. Ogłoszony przez zarząd województwa prawie 7 miesiącach od odejścia na emeryturę Barbary Igielskiej. W tym czasie zamkiem kierowała wicedyrektor Wioleta Słoka, a nowy szef bądź szefowa zabytku musi mieć 10 lat stażu pracy, z tego przynajmniej 5 w kulturze, umiejętności menedżerskie, znajomości języków czy pozyskiwania pieniędzy z Brukseli. Wymagania oczywiście w ogłoszeniu konkursowym. Czas na zgłoszenia minie z końcem wakacji, czyli 31 sierpnia.
21: Super FM Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Belgia rzutem na taśmę awansowała do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Czerwone Diabły pokonały po dogrywce Senegal 3-2, choć jeszcze kilka minut przed końcem przegrywały 0-2, mówi trener Belgów Rudy Garcia. Szczerze mówiąc, w dogrywce wyglądało to jak walka dwóch bokserów. Drużyny wymieniały cios za ciosem. Myślę, że rzut karny był uzasadniony i oczywiście dzięki niemu wygraliśmy, ale Senegal zasługiwał na awans tak samo jak my. Niemniej cieszymy się, że to właśnie my awansowaliśmy, bo udało nam się odrobić straty, choć było już naprawdę źle. A do 1/8 finału awansowały też Anglia i USA. Wyspiarze pokonali Demokratyczną Republikę Konga 2-1, a Stany Zjednoczone wygrały z Bośnią i Hercegowiną 2-0. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś o awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Obrończyni tytułu zmierzy się o 14:30 z byłą numer 1 na świecie, Czeszką Karoliną Pliszkową, a Majchrzak nieco wcześniej powinien rozpocząć mecz z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Jutro o czwartą rundę powalczy zaś Hubert Hurkacz, a jego rywalem będzie rozstawiony z numerem 21 Amerykanin Tommy Paul. Tymczasem zwyciężczyni Rolanda Garrosa Mira Andrijewa już w drugiej rundzie odpadła z Wimbledonu. Pokonała ją w 3 setach. Po prawie 3-godzinnym meczu była triumfatorka londyńskiego turnieju Barbora Krejcikowa. Czeszka wygrała Wimbledon 2 lata temu, a awans do czwartej rundy zagra ze swoją rodaczką, 20-letnią Nikolą Bartunkową. W turnieju mężczyzn do trzeciej rundy awansowali już m.in. lider światowego rankingu Jannik Sinner i Novak Djokovic. Włoch wygrał z Portugalczykiem Nuno Borgesem 7-6, 7-6, 6-4. Natomiast Djoko, czyli 7-krotny triumfator londyńskiego turnieju, pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6-3, 6-4, 6-2. To spotkanie trwało zaledwie 1 godzina i 38 minut i był to najlepszy mecz blisko 40-letniego Serba od wielu miesięcy.
5: Na program Wakacji w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
22: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
23: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
24: Co zrobić, gdy wakacyjna nuda zaczyna wygrywać z waszymi dziećmi, a domowe pomysły już dawno się skończyły? Przy mikrofonie Zosia Lichota zapraszam. Już od 11 możecie wpaść do ogrodu Inku, inkubatora sektorów kreatywnych. Rusza tam plenerowa Zielona Przystań 2, gdzie szykuje się masa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Malowanie donic, sadzenie kwiatów, dmuchańce, a na koniec wspólne integracyjne ognisko. Z kolei o 13 Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Barnima zaprasza na baśnie z dalekich wysp i lądów. Najmłodsi będą mogli usłyszeć tam magiczne opowieści z egzotycznych zakątków świata, a potem wziąć udział w grach i warsztatach plastycznych. Udział jest darmowy, ale liczba miejsc jest ograniczona. Jednak jeśli nie zdążycie tym razem, to nic straconego. Wydarzenie jest cykliczne, a jego kolejna odsłona już za tydzień. Natomiast kolejne wakacyjne informacje na naszej antenie już o 12:30.
23: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
5: Na program Wakacji w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
22: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
25: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
22: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
1: Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Słońce za oknami to będzie z nami prawie przez cały dzień. Po południu więcej chmur, a wieczorem może popadać. Czyli teraz śmiało możecie jechać nad wodę. Aktualnie w Szczecinie 21, maksymalnie do 26, a woda na kąpieliskach miejscami cieplejsza jak temperatura powietrza. Kąpielisko Dziewoklicz, tam 25, Głębokiej Dąbie po 26, Steklno 27, najchłodniej w Lubczynie i Trzebieży kolejno 19 i 18. Przyjemnie nad Miedwiem, tam temperatura wody to 21 stopni. Wszędzie białe flagi. A na koniec jeszcze linia brzegowa Bałtyku między Zdroje i Świnoujście. Bałtyk zaprasza z temperaturą 21 stopni. Nieco chłodniej w okolicy Dziwnówka, Mrzeżyna, Łukęcina. Tam po 19, ale w powietrzu nad morzem dzisiaj maksymalnie do 24. Jak będzie wam za gorąco, to śmiało możecie się schładzać wchodząc do Bałtyku.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
25: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
2: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Regularnie przed godziną 10 dzwonimy do zwycięzców naszej porannej zabawy Radia Super FM. Dzisiaj też rozdawaliśmy 2000 zł do Zdrojowa Hotels w czwartek. To już wiemy, kto wygrał, bo wygrała Emilia. Jeszcze jutro będzie możliwość zdobycia tego zaproszenia, ale przez całe wakacje poranne zabawy w Radiu Super FM po 7 i po 8. Warto być z nami, warto słuchać, warto dzwonić, brać udział, bo szansa na wygranie jest bardzo duża, czego dowodem jest właśnie Emilia, do której dzwonimy.
1: Tak, słucham.
0: Halo, cześć Emilia, poznajesz?
1: Tak, poznaję.
0: Ach, myślałem, że nie poznasz na przykład, no ale trudno.
1: Poznaję, cały czas słucham od rana, także głos mi bardzo znajomy.
0: Okej, okay, czyli znamy się.
1: Tak.
0: Czy możemy być na ty, rozumiem.
1: Tak.
0: Okej. Okay. Gratuluję, bo wygrałaś,
1: bardzo
0: zdobyłaś.
1: Dziękuję.
0: 2000 do Zdrojowa Hotel. Z kogo zabierasz ze sobą?
1: Męża i syna.
0: Cieszę się w ogóle. Powiedz, ile razy dzwoniłaś?
1: Dzwoniłam wczoraj i przedwczoraj. Wczoraj rozbawiły mnie Pokemony, nie ukrywam, chociaż no wczoraj nie udało mi się dodzwonić. Moja odpowiedź nie została wybrana, chociaż dzisiaj pierwsza moja odpowiedź też nie była poprawna. Dopiero później mi się nasunęła ta poprawna, także kilka razy dzwoniłam. Ale super, naprawdę bardzo się cieszę, zwłaszcza, że za chwilę mam rocznicę ślubu, także będzie super prezent.
0: My mamy jakieś szczęście w Radiu Super FM, bo w tym tygodniu jesteś już kolejną osobą, która mówi, że jest jakaś ważna uroczystość rodzinna i akurat wstrzeliliśmy się w ten odpowiedni czas przed uroczystością. Doskonale. Cieszę się. Bardzo ci dziękuję, że słuchasz Radia Super FM i mam nadzieję, że do usłyszenia przy kolejnych okazjach.
1: Bardzo dziękuję.

0: Taylor Swift na koniec naszego czwartkowego spotkania. Tak się składa, że pierwszy oficjalny tydzień wakacji już za chwilę się skończy. Jutro piątek, jutro też się słyszymy, jutro też poranna zabawa w Radiu Super FM. Bartek Czotowicz, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
3: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mamo, będzie spalony?
10: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.

0: na lato.
1: Super FM.
2: Super. Super FM. Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
3: Duży pożar kamienicy w centrum Katowic. Trwa akcja gaśnicza. Sprzątanie po burzach, m.in. na Śląsku i Lubelszczyźnie. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Pożar kamienicy w ścisłym centrum Katowic przy ulicy Sokolskiej. Jest mnóstwo dymu, trwa akcja gaśnicza. Bogdan Widawka.
4: Ogień wybuchł około 8:30, najprawdopodobniej w pustostanie. Na razie nie mamy informacji, czy w środku byli ludzie. Nad Śródmieściem unosi się gęsty, szary dym. Kamienica sąsiaduje z miejscem po budynku, w którym 12 lat temu wybuchł gaz. Zginęli wtedy dziennikarz TVN24 Dariusz Kmiecik, jego żona i 2-letni syn. Budynek rozebrano i właśnie tuż obok tego miejsca znajduje się kamienica, gdzie dziś wybuchł pożar. Policja zamknęła fragment ulicy Sokolskiej od skrzyżowania z Mickiewicza do Placu Wolności, a na miejsce dojeżdżają wciąż nowe wozy strażackie.
3: Trwa sprzątanie po burzach i nawałnicach, jakie wczoraj i w nocy przeszły nad Polską. W całym kraju strażacy wyjeżdżali z ich powodu ponad 2600 razy. Najwięcej pracy mieli na Śląsku i na Lubelszczyźnie, między innymi w powiecie puławskim. W Końskowoli ucierpiał miejski park, a także pola w gospodarstwach.
5: Bardzo było ciemno w ogóle, no masakra była.
6: No bo widzę, że tutaj i drzewa powalone.
5: Tak, tak.
6: Sprzątacie?
5: Tak. Tak jak tu pani widzi
6: cały park.
5: Cały park jest. Działamy ostro.
7: No są drzewa powalone, na Starej Wsi jest bardziej powalone. Tam to jest masakra. Słupy są powywalane, połamane są słupy, drzewa są z korzeniami powywarcane. Masakra była. Nie było widać na 5 metrów nic.
8: Tak jak wiosna by się zaczynała na nowo, albo jesień. Po prostu liścia nie ma w ogóle na drzewie. W ogóle wszystkie liście obtłukło, kwiaty, no wszystko. Ogrodu to tam jest wszystko zmieszane z błotem, z ziemią, nie ma nic. Po prostu pływaliśmy samochodem, jak dojeżdżając do domu. To ten samochód płynął, nie jadąc, tylko płynął. Było tragicznie.
3: Najbardziej ucierpiały okolice Puław, ale też Radzynia Podlaskiego i Białej Podlaskiej. Silny wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu domów. Jest zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. To efekt rozmowy szefa Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. W czasie spotkania podtrzymana została deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu do naszego kraju dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Nowa koncepcja USA zakłada wysłanie do Polski dodatkowych wojskowych nie jako uzupełnienie dotychczasowych sił, ale zamiast wstrzymanej brygady rotacyjnej. Ta raczej nie zostanie przywrócona. Pełną strategię wojskową Waszyngtonu poznamy najpewniej jesienią. Do 13 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnego zmasowanego ataku Rosji na Kijów. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko przekazał, że rannych jest 86 osób. Trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze. Częściowo zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny, odcinając drogę ucieczki mieszkańcom wyższych pięter. W wyniku ataku w płomieniach stanął też m.in. wielopiętrowy hotel w centrum miasta. I jeszcze na koniec ważna informacja dla rodziców. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każdy uczący co się dziecko w szkole w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

0: Wakacyjny program przedpołudniowy dzisiaj nadajemy ze Świnoujścia. A dlaczego ze Świnoujścia? Bo rozpoczęły się punktualnie o 9:00 24 regaty Unity Line We Are Polska. Obok mnie komandor regat, kapitan Paweł Chapanowicz. Dzień dobry.
1: Dzisiaj się uśmiecham. To jest ten moment, słuchajcie, 8 miesięcy przygotowań. Wystartowaliśmy, flota wypływa na Morze Bałtyckie, które dzisiaj jest cudowne. I zaczynamy wyścigi 24. Regat Unity Line We Are Polska. Wow.
0: Umówiliśmy się z Pawłem, że to wejście nie będzie statyczne, bo Paweł zaprosił nas... No właśnie, jak nazywa się ta jednostka? I gdzie płyniemy teraz?
1: Sami się wprosili. Powiedzieli, że dziennikarstwo na tym polega, że trzeba być blisko żeglarzy, a nie z brzegu. Więc mamy całe dwa ryby dziennikarskie i... Jesteście na naszej jednostce, tak zwany flatboat rip ponton, który jest zabezpieczeniem regat i płyniemy w tej chwili na Morze Bałtyckie. Więc jeżeli sygnał zgaśnie...
0: W pewnym momencie,
1: to znaczy, że jesteśmy poza zasięgiem, dlatego że te stawce nadawcze do jakiegoś momentu sięgają. Postaramy się być w takim miejscu, żeby można było zrelacjonować to, co się dzieje na Morzu Bałtyckim.
0: Ja trochę obawiałem się o pogodę, bo wczoraj było trochę chmur w Szczecinie, ale jak przyjechałem dzisiaj do Świnoujścia, piękne słońce, błękit, no pogoda idealna.
1: Ale nie, my tutaj z panią prezydent Joanną Agatowską wczoraj żeśmy ustalili, że jednak słońce będzie i jakby jest, no wiecie, dobry gospodarz i jest słońce.
0: Paweł, powiedz, ile jednostek bierze udział w tegorocznych regatach?
1: Zapisało się o wiele więcej, ale my zawsze liczymy te, co są. 51 dotarło, 51 startuje, 51 fajnie brzmi.
0: 51 takich żeglarskich załóg, ale z jednej strony wyczuwa się taki fajny klimat, że to jest jedna wielka rodzina.
1: Oj tak, w tej rodzinie różnie bywa, a różnie to znaczy, że na brzegu naprawdę misiaczki, poklepywanie, morskie opowieści nie tylko, ale na wodzie to jest pełna rywalizacja i najlepszy przyjaciel jest ich największym konkurentem i nie odpuszczą choćby na pół centymetra, zobaczycie to, bo te jachty się uwielbiają, te załogi się znają od wielu lat, ale zobaczycie, co się będzie działo na starcie, tam będzie ostra jazda, a jak wrócą na brzeg, siema, jak było, o, bo ty tak płynąłeś, bo ty to zrobiłeś, ale byłeś za mną, a ja nie byłem za tobą i tak będzie.
0: Powiedz mi, najtrudniejszy moment dla wszystkich żeglarzy w czasie tych regat. Coś możemy powiedzieć tu i teraz?
1: Tak, zazwyczaj procedura startowa, bo procedura startowa jest przez komisję ustawiana, to jest linia między statkiem komisji a boją, taką ustawianą, przyczepioną do dna, które jest nad taflą wody. I to jest linia taka wirtualna, jak, o, mężczyźni będą wiedzieć, jak spalony. I ta wirtualna linia między tymi dwoma punktami wyznacza nam linię startu. I mamy procedurę 5 minut do startu, później odliczanie 4 minuty, później minutę i sygnał startu. Kto nie wceluje idealnie w timing, to albo się spóźni, albo zrobi falstart i będzie miał karę, będzie musiał wracać. Więc to jest, słuchajcie, a to są jachty. To jest naprawdę trudno wymanewrować 51 jachtami, żeby nie było kolizji, stłuczek, ale idealnie w timing z najlepszej pozycji na wiatr jeszcze wcelować, z najlepszej strategii, bo kto jest pierwszy na starcie, ten ma fory, bo mu wiatru nikt nie zabiera.
0: 24 regaty Unity Line punktualnie po 9:00 wystartowały. My relacjonujemy, my Radio Super FM jesteśmy w Świnoujściu. Słuchajcie na bieżąco bezpośrednich relacji ze Świnoujścia. Komandor regat Paweł Chapanowicz i obok komandora próbuje trzymać to koło sterowe Jarek Fengler. Mam nadzieję, że pozwolisz.
1: No ale przedstaw także tych, którzy są jeszcze z nami.
0: Jest z nami fotoreporterka Alicja, jest z nami kolega Rafał, który też dzielnie tutaj właśnie filmuje.
1: Więc nie jesteśmy sami, zobacz, będziemy bezpieczni. I nawet gdyby cokolwiek, to będziemy sfilmowani.
0: Także warto słuchać Super FM. Wracamy do Was już niebawem. Mam nadzieję, że z pełnego morza.
1: No właśnie, jeżeli teraz się rozłączymy, to dajemy pełno naprzód i będą bardzo dynamiczne w tej chwili zdjęcia, bo lecimy już prosto na główki za flotą jachtu.
0: No to siu, no lecimy! To...

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM zaprasza.
14: Muzyczne legendy i koncerty, które łączą pokolenia. Przed nami wyjątkowo gorący czas na szczecińskich scenach. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny rozkład jazdy w Radiu Super FM. Zaczynamy od powrotu, na który czekało wielu fanów dobrego, nieszablonowego brzmienia. Łona, Konieczny i Krupa wracają do Szczecina ze swoim genialnym materiałem – Taxi. To wyjątkowa opowieść o mieście, ludziach i Polsce ostatnich trzech dekad, widziana w bardzo specyficznej perspektywy, zza szyby taksówki. Na scenie spotkanie hip-hopu, jazzu i nocnej miejskiej narracji. Łona z właściwą sobie reporterską uważnością przygląda się naszej codzienności, sięgając po autentyczne historie taksówki. Taksówkarzy, taksówkarek i ich pasażerów. Ten pełen refleksji koncertowy spektakl opowiadający o zmianach kulturowych i relacjach zapisanych w krótkich kursach przez miasto zobaczycie 17 lipca w Domu Kultury Słowianin. Z kolei pod koniec miesiąca Szczeciński Teatr Letni powita absolutną legendę polskiej sceny muzycznej – Czerwone Gitary. Zespół, którego kultowe piosenki od dekad łączą kolejne pokolenia Polaków. Muzycy świętują swoje już diamentowe 60-lecie. W amfiteatrze usłyszycie na żywo największe ponadczasowe przeboje, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. A na zakończenie dnia filmowe emocje pod gołym niebem. Plenerowe kino na Leżakach rozstawi się na Placu Batorego. O 21.30 na wielkim ekranie zobaczycie nagrodzonego Oscarami Gladiatora. W następny czwartek organizatorzy zapraszają na boisko przy ulicy Kolonistów, gdzie zostanie wyświetlony brytyjski melodramat Teoria Wszystkiego. Wszystkie seanse w ramach tego cyklu są darmowe. Ruszajcie w miasto i do usłyszenia.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM.

0: Super FM właśnie dzisiaj w Świnoujściu. 24. regaty, komandor regat Paweł Chapanowicz. Ponownie jesteśmy na antenie Super FM. My możemy nadawać, Paweł, jak się okazuje, z takiego miejsca jak tutaj, podczas regat, gdzie Super FM jest słyszalne i można tak naprawdę odbierać nasz sygnał.
1: Włosy ci rozwiało, Jarku.
0: Trochę przez tę prędkość, którą właśnie tutaj nam zaaplikowałeś jakieś 10 minut temu. Paweł, powiedzieliśmy 51 załóg. Powiedzmy teraz o kategoriach. Co jest do zdobycia?
1: Do zdobycia jest tak naprawdę triumf i własna wygrana z własnymi słabościami. Mamy statuetki i medale, które produkujemy i projektujemy rokrocznie inne i o to walczą wszyscy. Bo nagrody rzeczowe, które mamy od partnerów, są cenne i ważne, ale je losujemy spośród wszystkich uczestników.
0: Są starty i są kategorie dla tych, którzy nie są tak w pełni zawodowcami, ale są tacy, którzy będą starali się wystartować w właśnie Unity Line Extreme Races.
1: Ja tu nie widzę żadnych amatorów. Każdy z nich naprawdę wie, co robi. To są zacni, wytworni żeglarze.
0: Mijaliśmy przed chwilą zwycięzców ubiegłorocznych
1: regat. Tak. Mijaliśmy Jacka Jasińskiego, jak Sergent Garcia, który w zeszłym roku Borchom i Christian Zo opłynął bardzo szybko i wrócił jako pierwszy na metę. I teraz tak, o 11:00 startuje Baltic Extreme Race, który jest bez zawijania do portu i to są śmiałkowie, którzy idą naprawdę głęboko w morze, a jutro sztorm zapowiadają. Mamy nadzieję, że ich umiejętności są tak mocne i szybkie, że wrócą przed sztormem.
0: Parę minut temu mówiłeś, że to mamy w zasadzie dzisiaj idealne warunki na regaty.
1: Dzisiaj tak, ale to, co się na morzu dzieje, to jest długoterminowe myślenie. Dla nas długoterminowe to jest 12 godzin do 24. No i to może się rozhuśta jutro podobno, tak mówią prognozy, więc będzie mocno wiało. Natomiast po ich starcie, gdzie ci śmiałkowie nam na horyzoncie znikną, ta reszta floty tutaj, blisko plaży w Świnoujściu, będzie rozgrywać swoje wyścigi w grupach open, czyli bez żadnych przeliczników, długości jachtów tylko. Grupa KWR to są jachty przelicznika takiego polskiego. Grupa ORC to taka już międzynarodowa, zawodowa. No i oldtimer, czyli jachty, które są wyprodukowane przed 78 rokiem.
0: Parę minut temu wyjaśniałeś nam, że niektóre jednostki jeszcze trenują, jeszcze próbują tutaj trenować te ostatnie elementy, żeby wszystko grało jak na ostatni.
1: Ale na tym to polega. Słuchajcie, to nie jest samochód, gdzie naciśniemy pedał gazu i wiemy, że on jedzie z taką samą prędkością i mocą wytrenowaną. Załogi wypływają wcześniej po to, żeby sprawdzić, jakie jest zafalowanie, skąd kręci wiatr, z jaką siłą wieje, kiedy robić zwroty, gdzie będzie ustawiona trasa. To jest naprawdę, te regaty zaczęły się rozgrywać wczoraj wieczorem od sprawdzenia prognoz pogody przez skiperów, a teraz te jachty, które tutaj widzicie, już się rozpędzają, one trenują warunki faktyczne na morzu, bo my, żeglarze, wiemy jedno. Prognoza pogody to jest to, co może być, a pogoda jest tu i teraz.
0: Dwie jednostki nas mijają. Jakbyś mógł opowiedzieć słuchaczom Super FM.
1: Tak, Świnoujście, Artuch Cieciuch z załogą, jacht ADA 3 i jacht Zephyr ze Szczecina. Tam jeszcze w oddali widzimy jak Fesinolente z Goleniowa. Tutaj płynie jak z Kroslina Cantaper. Tam dalej mamy Zumaraka ze Szczecina z jachtklubu AZS. Tam mamy Dancing Queen z Trójmiasta. Tam mamy Sky Project z Kielc. Naprawdę z Kielc. Tam dalej mamy z Krakowa Racing Rio. Minęliśmy przed chwilą Venandi Ester ze Szczecina. Tam leci z Miedwia latający Holender. To jest niesamowite. To jest w ogóle cała Polska i Europa. Tutaj jakby wszyscy jesteśmy.
0: Z tych wszystkich załóg najbardziej mi się podoba latający Holender. Ja trzymam kciuki za
1: Tak, Mirosław Mordas, niesamowity kapitan i także organizator swoich regat na Miedwiu. O tym trzeba pamiętać.
0: O właśnie.
1: A to jest Bartek Skuza, pan nasz zaprzyjaźniony, najdłużej chyba pływający emeryt, świetny żeglarz, który stacjonuje na co dzień w Kroslinie.
0: 24. regaty Unity Line na żywo, tylko w Super FM. Wracamy do Was niebawem.

0: Partnerem programu jest Sandra Spa w Pogorzelicy. Wyjątkowy aquapark, rozległy teren rekreacyjny i niezapomniany wypoczynek nad Bałtykiem.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Jak wakacje, to pełny relaks, bez stresu, bez pośpiechu, wszystko na luzie, ale także poza tym bez kresem odprężenia możemy spędzić czas aktywnie na świeżym powietrzu. O to aktywne spędzanie czasu zapytam Kasię Krzeczkowską, dyrektor działu marketingu w Sandra Spa w Pogorzelicy. Cześć Kasiu, dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: No właśnie, pobyt w hotelu to nie tylko jedzenie, to nie tylko baseny, ale także atrakcje dodatkowe. Co przygotowała Sandra Spa dla gości hotelowych, powiedz?
3: Nasi goście mogą korzystać z licznych atrakcji sportowych i rekreacyjnych, animacji dla dzieci, sal zabaw, stref relaksu, zajęć integracyjnych oraz wydarzeń organizowanych na terenie obiektu. Staramy się, aby każdy, niezależnie od wieku, znalazł u nas coś dla siebie.
2: A jeżeli na przykład przejedziemy rowerem? Albo na przykład nie mamy roweru, a chcielibyśmy się rowerem przejechać, to jest taka możliwość?
3: Tak, jak najbardziej. Generalnie takiego typowego miejsca do przechowywania rowerów u nas nie mamy. Mhm. Natomiast przed obiektem znajdują się takie specjalne miejsca, gdzie rowerki można przypiąć. Ale oprócz tego na terenie naszego obiektu znajduje się też wypożyczalnia rowerów.
2: I zawsze możemy z niej skorzystać.
3: Oczywiście,
2: no i dobra, jak już mamy ten rower, to gdzie byśmy mogli najlepiej pojechać? Co zobaczyć fajnego wokół Pogorzelicy? Albo w samej Pogorzelicy nawet?
3: To tutaj może przekażę mikrofon Marcinowi, naszemu szefowi kuchni, który się lepiej wypowiada.
2: Ale też jest rowerzystą, Marcin, prawda?
4: Tak, oczywiście. Marcin, staram się w wolnej chwili jeździć na kole, jak to się mówi.
2: Tak.
4: Słuchajcie, no z Pogorzelicy mamy przepiękną trasę przez byłą jednostkę wojskową, która była w latach 90. jeszcze zamknięta i była dostępna dla osób zewnętrznych, i przez ten las cały czas nad klifem dojeżdżamy do samego Brzeżyna. Wjeżdżamy praktycznie w porcie w Brzeżynie.
2: I tam warto podjechać, warto zobaczyć.
4: Trasa jest przepiękna, cały czas lasem sosnowym.
2: Ale może widać cały czas.
4: Cały czas może widać, są piękne klify, na których można odpocząć i są porobione już miejsca do odpoczynku.
2: Ale do Niechorza też jest blisko.
4: Do Niechorza mamy bardzo blisko. Rowerkiem dojeżdżamy do Latarni Morskiej. Mamy park miniatur i bardzo dużo rzeczy. No, tą trasą możemy Rewal, Pobierowo.
2: Na całej tej długości tak naprawdę możemy sobie z niej skorzystać.
4: Gmina Rewal naprawdę ma rewelacyjne ścieżki rowerowe.
2: Czyli śmiało, jeżeli macie rower, albo nawet jak go nie macie, to wypożyczacie w Sandra Spa i jedziecie na piękną
4: wycieczkę. Tak, oczywiście, bo są naprawdę też dobrej jakości rowery, żeby pojeździć i dla dzieci, i wózki, każdy znajdzie coś dla siebie dobrego.
2: A z Marcinem porozmawiamy już niedługo o jedzeniu, bo Marcin jest szefem kuchni w Sandra Spa w Pogorzelicy.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Partnerem programu jest Sandra Spa w Pogorzelicy. Wyjątkowy aquapark, rozległy teren rekreacyjny i niezapomniany wypoczynek nad Bałtykiem.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
1: I po reklamie.
4: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
5: Mieli werbować dla obcych służb. Polak i Białorusin zatrzymani. Koordynator prosektorium w Szpitalu Południowym wyrzucony z pracy. Iga Świątek i Kamil Majchrzak powalczą o awans do kolejnej rundy Wimbledonu.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Polak i Białorusin zatrzymani przez ABW. Według śledczych 44-letni Rafał G. i 19-letni Aleksiej B. mieli werbować osoby różnych narodowości do prowadzenia działań dywersyjnych na terenie Polski. W zamian za realizację zlecanych zadań sprawcy dostawali wynagrodzenie w kryptowalutach. Mężczyźni w swojej działalności wykorzystywali komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie białoruskiego reżimu. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. To pokłosie kolejnej afery w tej placówce. Szpital przekazał, że umowę rozwiązał bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, a powodem jest m.in. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym szacunku dla osoby zmarłej. Według medialnych doniesień koordynator miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Miał też publikować w mediach społecznościowych zdjęcia ciał i ludzkich szczątków, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Czy słowo Szrek można uznać za znieważające? Prokuratura w Radomsku uznała, że tak i postawiła zarzuty radnemu z PSL-u, który zamieścił w sieci pewnego mema. Była na nim wygenerowana przez sztuczną inteligencję królewna Fiona z twarzą pierwszej damy Martyny Nawrockiej. Radny dopisał słowa: a gdzie jest Szrek? Jak mówi adwokat radnego Michał Spólnicki, cała historia to absurd.
6: Nie ma wskazane, jakimi to słowami został znieważony prezydent, ponieważ jest tylko tam wskazane, że znieważono go słowami uważanymi powszechnie za znieważające. Pytaniem, a Szrek gdzie? Ja powiem, ja się czuję bezradny.
5: Za znieważenie prezydenta zgodnie z kodeksem karnym radnemu może grozić do 5 lat więzienia. Zakończono odławianie martwych ryb ze zbiornika Pilchowice i rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku. W sumie wyciągnięto ich z wody kilkadziesiąt ton. Masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki Bóbr poniżej zapory zaobserwowano na początku tygodnia. Ma ono związek ze spuszczeniem wody ze zbiornika, co było konieczne do rozpoczęcia remontu zapory. Władze pobliskiej gminy Wleń zaapelowały o niekorzystanie z wód Bobru w celach rekreacyjnych. I na koniec sport. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra o awans do trzeciej rundy Wimbledonu, a po drugiej stronie siatki stanie utytułowana rywalka. Przemysław Pozowski.
7: Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. To była liderka światowego rankingu i finalistka Wimbledonu sprzed 5 lat. Polka zagra z nią po tym, jak po nierównym meczu pokonała w 3 setach Taylor Townsend. Po meczu z Amerykanką mówiła tak.
8: Wiem, jak grać. Pytanie, jak to w praktyce wyjdzie, więc no to nie jest tak, że to jest jakaś fizyka kwantowa, no tylko wciąż trzeba wyjść i to zrobić i nie wahać się i być pewnym swoich uderzeń, więc na pewno to jest też coś, co w trakcie turnieju no łatwiej będzie wypracować po kilku meczach.
7: Z kolei Kamil Majchrzak zagra dziś z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Stawką tego meczu też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju.
9: Będzie to bardzo trudne spotkanie. Rok temu z nim przegrałem na trawie, ale przez ten rok się wiele wydarzyło, więc gram dobrze i jestem dobrej myśli.
7: Mecz Świątek zacznie się o 14:30.
5: A nieco wcześniej na kort powinien wyjść Majchrzak.
10: Super FM.

0: Super FM na lato. Dzisiaj 24. regaty Unity Line We Are Polska. Jesteśmy na pełnym morzu. Komandor regat, kapitan Paweł Chapanowicz, który nas zabrał i który nas, no właśnie, tutaj jakby to była droga, to bym powiedział oprowadza, ale można tak powiedzieć, oprowadzasz nas po tym miejscu, w którym za chwilę wystartują?
1: Po akwenie, po morzu.
0: Tak?
1: Tak. Staram się wytłumaczyć, co się dzieje, czyli komentować na żywo jakby te zmagania. Mamy 26 metrów do lądu stałego w dół, więc jesteśmy wysoko i w tym momencie mamy 2 minuty. Tutaj mamy taki podsłuch, podsłuchujemy komisję. Mamy 2 minuty do sygnału procedury startu Extreme Baltic Race, czyli tych śmiałków, którzy znikną z horyzontu. Ich nie będzie widać przez wiele, wiele godzin i będą musieli opłynąć trasę.
2: O. Oznacza, że po starcie grupy Extreme, grupa Extreme mija boję rozprowadzającą, która będzie na wiatr, mija ją prawą górtą.
3: Wszystko już wiemy.
1: Mówiłem, że ci załatwię wywiad z sędzią głównym.
3: Wszystko już wiemy.
1: Słuchajcie, drodzy słuchacze, my naprawdę tutaj jakby próbujemy dopasować się do timingu, który jest na akwenie, bo to jest żywy organizm. Nie możemy za bardzo przeszkadzać zawodnikom, bo oni rozpędzają te swoje jednostki, ale jednak chcemy, żebyście spróbowali sobie wyobrazić, co tu się dzieje, bo... Teraz sędzia ustawia dokładnie trasę rozprowadzającą, czyli taką boję zwrotną, którą pierwszą muszą minąć, żeby rozegrał się taki short. 2 minuty jest do startu. Słuchajcie, za 2 minuty oni startują, oni płyną.
0: A my bezpośrednio relacjonujemy to, co się dzieje na właśnie. Na 24. regatach Unity Line We Are Polska wieje coraz bardziej.
1: No wieje, ja mówiłem, że będzie wiało, a ja mam kurtkę.
0: No, szczęśliwi kurtki tylko zabierają.
1: Szczęśliwi zabierają. Słuchajcie, słuchajcie nas. 30 sekund, kibicujcie. Więcej na fanpage'u Regat Unity Line, Facebook, Super FM, relacje na żywo, wejścia. Będziecie wiedzieć, co tu się dzieje. A może tu są wasi znajomi, może jest rodzina, a może będziecie kiedyś też żeglarzami. 15 sekund do startu!
0: No, to będzie się działo. Ja pierwszy raz to będę obserwował.
1: Dajmy sędziemu, dajmy tak. Sędziemu ogłosić start.
0: Dobra.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Minuta do startu.
1: Ale nas zrobił, jajo.
0: No to jeszcze te ostatnie 60 sekund przed startem. Paweł, masz tu jakiegoś faworyta, kto może wygrać? Bo chwilę temu rozmawialiśmy, że trochę sobie zawsze wizualizujesz te regaty. Chętnie byś wystartował, pewnie.
1: Oj tak, ja uwielbiam te starty i tu wiecie co, mimo jakby tej konstrukcyjności jachtów różnej, trudno wytypować faworyta naprawdę, bo ta stawka jest dość wyrównana. Czasami po, nie wiem, dobie płynięcia liczą się sekundy na mecie, to jest niesamowite. Ostatnio na regatach to była różnica 8 sekund między pierwszym a drugim miejscem, mimo że 3 dni w morzu byli. I ta trasa Extreme Team się charakteryzuje, że oni znikają nam z horyzontu, ścigają się na bardzo długiej trasie. 5. Nie przeszkadzamy sędziemu.
2: 2, 1.
1: Mówił Wojciech Denderski, sędzia główny 24. regat Unity Line We Are Polska.
0: A my relacjonujemy to w radiu Super FM. Jesteśmy z wami w Świnoujściu. Warto być z nami, warto słuchać radia Super FM.
1: Pozdrawiam.

0: It was almost long. It was almost long.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama.
3: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przekap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Hej, tu IKEA! Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
10: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
11: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają! W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz!
12: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
14: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
15: Sporo działo się podczas dzisiejszej nocy na Mundialu. Poznaliśmy kolejne trzy zespoły, które zagrają w 1/8 finału. Jednym z nich jest Anglia, która pokonała 2-1 Demokratyczną Republikę Konga. Afrykańską kadrę należy za to spotkanie pochwalić, bo to ona jako pierwsza zdobyła bramkę. Na listę strzelców wpisał się Brian Chipenga. Kongijczycy prowadzili aż do 75 minuty, wtedy sprawy w swoje ręce, a właściwie nogi, wziął Harry Kane, który dwukrotnie pokonał bramkarza DRK i dał zwycięstwo synom Albionu. Na wyróżnienie na pewno zasłużył także Anthony Gordon, wprowadzony z ławki, zaliczył asystę przy obu trafieniach. DRK kończy swoją przygodę z Mundialem, ale na pewno pozostanie na długo w pamięci kibiców, chociażby za ten remis z Portugalią w pierwszej kolejce. Z Mistrzostwami Świata pożegnał się również Senegal, który po dogrywce przegrał z Belgią wynikiem 3-2. To Lwy Terangi były na prowadzeniu przez większość tego spotkania. Najpierw w 24 minucie trafił Habib Diarra, a na 2-0 już po zmianie stron podwyższył Ismaila Sarr. Belgowie dopiero w 85 minucie wzięli się za odrobienie strat. Wtedy do siatki trafił Romelu Lukaku, a do dogrywki już w doliczonym czasie gry doprowadził Yuri Tielemans. Dodatkowe pół godziny też obfitowało w emocje, ale najważniejsza akcja nadeszła już po upływie regulaminowych 120 minut. Trzecia doliczona minuta, w polu karnym fauluje jeden z obrońców Senegalu, a sędzia wskazuje na 11 metr. Rzut karny na bramkę zamienił Yuri Tielemans, który pewnym strzałem w okienko dał Belgii awans do 1/8 finału. W kolejnej fazie zameldowali się również gospodarze. Kadra USA pokonała 2-0 Bośnię i Hercegowinę. Pierwsza bramka to dzieło Folarina Baloguna, choć był tam trochę piłkarski bilard. Piłka szczęśliwie wylądowała pod jego nogami, a ten wpakował ją do siatki. Ten sam zawodnik już w drugiej połowie został ukarany czerwoną kartką. Amerykanie ostatnie pół godziny grali więc w dziesiątkę. Mimo tego udało im się jeszcze podwyższyć prowadzenie. Po rzucie wolnym zrobił to Malik Tillman. Amerykanie grają dalej. W 1/8 finału zagrają z Belgią.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
16: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
17: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
18: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
19: Aktualnie w Szczecinie 23 stopnie, maksymalnie do 26 i na kąpieliskach białe flagi. Tak samo jest nad Bałtykiem, zarówno w Międzyzdrojach, jak i Świnoujściu. Temperatura nad morzem to dzisiaj maksymalnie 24, a temperatura wody to 21. Im dalej na wschód, tym Bałtyk chłodniejszy. 19 w Dziwnowie i Dziwnówku, 18 w Łukęcinie. A wokół Szczecina 25 stopni ma woda na kąpielisku w Dąbiu. Nieco cieplej na Głębokim, tam 26, a w Steklnie na to zupa 27. Po południu więcej chmur, a wieczorem może zacząć padać.
18: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
16: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
17: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
18: Super FM. Na lato.

0: I to jest właśnie ten moment, komandor Rygat, kapitan Paweł Chapanowicz, gdzie prom Jantar pozdrawia wszystkich żeglarzy.
1: Prom Jantar Unity dał sygnał, że za 5 minut rozpocznie się procedura grupy Open 2 i Open 3.
2: Panie kapitanie, dziękujemy bardzo. Jantar Unity jest z nami. Panie kapitanie, dziękujemy bardzo.
3: Niech regat i pamiętajcie, nigdy nie wchodzić pod dziób statkom wchodzącym i wychodzącym.
0: A to jest bardzo ważna uwaga, muszę ci powiedzieć, że...
3: Nie, bo oni czasami są różni.
0: To jest bardzo ważna uwaga, Paweł.
2: Tak, poczekaj. Kapitanie, dzięki bardzo, bezpiecznej i widzimy się chyba nad ranem. Tak, to jest bardzo ważna uwaga, dlatego że mimo, że mamy zgodnie z przepisami prawo drogi na żaglach, to jednak wszystkie pasażerskie plus statki, masa, wielkość, ich manewrowość, to nie jest to, co powinniśmy robić, żeby im przeszkadzać. Nie, nie, nie.
0: Wystartowali i muszę powiedzieć, że naprawdę rywalizacja jest niesamowita.
2: Tak, słuchajcie, tu się zaczyna dziać, więc spróbujemy popłynąć trochę wyżej, żeby móc to sfilmować i zrobić zdjęcia. I tak jak mówiłem, te nasze wejścia mogą być trochę przerywane, dlatego że ta flota, co? Ta flota ruszyła i to już to, zobaczcie, jak dynamicznie te jachty robią zwroty, próbują wyprowadzić się na najlepszą pozycję. Wiatr się zmaga, słychać to chyba. I to są naprawdę cudowne chwile. Bezpieczny start to jest najlepszy start.
0: Trzymamy w takim razie kciuki za wszystkich żeglarzy. No i obserwujemy to, co się dzieje tutaj właśnie, w okolicach Świnoujścia. 24. regaty Unity Line. My dzisiaj obserwujemy razem z kapitanem, komandorem regat Pawłem Chapanowiczem.
2: Tak jest. Pozdrawiamy słuchaczy.

0: Kolejna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Szczecin, Dąbie, dziś. Porywisty wiatr tłukł w poszycie rusztowania jak w żagle starego szkunera. Dwóch mężczyzn w uprzężach zatrzymało się tuż pod iglicą neogotyckiego hełmu, gdzie ekipa z pierwszej zmiany właśnie zakończyła demontaż zniszczonego krzyża. Nikt go nie ruszał. Wszyscy czekali, aż pojawi się kierownik prac wysokościowych. To był jego konik. Michał Palacz był jedynym w tej części kraju specjalistą od zabytkowych konstrukcji wieżowych.

0: naciskali na wykonawcę, by przyspieszył pracę. Coraz częściej o czas ich zakończenia pytało także miasto. Restauracja krzyża wieńczącego wieżę miała być symbolicznym zamknięciem robót. Piękna sztuka, mruknął Sławek, sięgając po ciężki krzyż. Nie był ruszany od 160 lat, powiedział jakby do siebie i pociągnął. Zardzewiały uchwyt puścił z jękiem. Miedziany krzyż sunął się ostrożnie w jego dłonie. Przez chwilę obaj mężczyźni przyglądali mu się z zaciekawieniem. Młodszy ściągnął kask i poprawił jasną grzywę. Przedmiot był osmalony, jakby to wczoraj, a nie przed 80 laty u jego podnóża zakończyła się potężna bitwa między wojskami radzieckimi a niemiecko-holendersko-belgijską zbieraniną broniącą prawobrzeża Szczecina. Po obróceniu zdjętego z wieży elementu uwagę pracownika przykuł nietypowy kształt spodu. Szefie, patrz tu! Machnął głową, wskazując coś wystającego z krzyża. To nie spaw. To wygląda jak klapka. Pokaż. Michał położył dłoń na przedmiocie. Zaczął delikatnie usuwać kurz i resztki starego lutowia. Pod cienką warstwą utlenionej miedzi ukazała się niewielka skrzynka z wąskim wiekiem. Sławek, podaj. Nie spuszczając wzroku z krzyża, wskazał skrzynkę z narzędziami i pstryknął palcami. Wiedział, że nie powinien tego robić, ale ciekawość zwyciężyła. Chłopak ponownie poprawił grzywę i z pojemnika wyjął śrubokręt. Michał ostrożnie wsunął czubek narzędzia w zardzewiały fragment lutowania. Wieko oderwało się z cichym trzaskiem, a ze skrzyneczki wypadł rulon, który następnie potoczył się po rusztowaniach w dół. Sławek skoczył za zawiniątkiem. Gdy kolejny podmuch wiatru poderwał je do góry i pchnął nad metalową konstrukcję, młody rzucił się za nim, szorując klatką piersiową po rusztowaniu. W ostatniej chwili wyciągnął dłoń nad przepaścią i chwycił znalezisko. Uśmiechnął się szeroko, widząc przerażoną twarz szefa. Palacz podszedł do chłopaka, podał mu rękę i go podciągnął. Było blisko. Wyszeptał i poklepał go po plecach.
1: Wakacyjna powieść w Radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Reklama.
1: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
2: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
1: No właśnie, widzę.
2: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
1: Serio? To czemu ja się tu męczę?
2: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
0: I po reklamie. Tak gra.

0: muzyki na wakacje.
1: Super FM. Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
2: Zakaz telefonów też w przedszkolach. Trwają dyskusje nad projektem. Pijany kierowca jechał pod prąd na drodze ekspresowej. I mundial po europejsku. Dziś starcia drużyn ze starego kontynentu.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Paulina Nawrocka. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obejmie nie tylko podstawówki, ale i przedszkola. Tak zakłada jedna z poprawek do projektu w tej sprawie. Zgłosiło ją Prawo i Sprawiedliwość, a pozytywnie zaopiniowała cała Komisja Edukacji. MEN też takie rozwiązanie popiera. Sejm pracuje nad ostatecznym kształtem propozycji. Zakaz ma wejść do szkół we wrześniu. Tymczasem nauczyciele planują protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek pięciokrotnie wyższych niż te, które proponuje im rząd. Manifestacja przed kancelarią premiera jest zaplanowana na ostatni dzień sierpnia, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
3: Pierwszą formą akcji protestacyjnej będzie manifestacja organizowana 31 sierpnia przed siedzibą premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych dotyczących godnych płac nauczycieli.
2: Ministerstwo Edukacji proponuje 3-procentowe podwyżki, które związkowcy nazywają waloryzacją. 32-letni kierowca podczas ucieczki przed patrolem policji jechał pod prąd drogą ekspresową S6 w kierunku Kołobrzegu. Został zatrzymany po krótkim pościgu, miał 2,7 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania. Pasażerka miała blisko 4 promile. Trwa jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni-Kosakowie. Na imprezę przyjechali fani muzyki z całej Polski.
4: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
5: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
6: Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim, zdecydowanie.
2: Dziś na scenie pojawi się m.in. Nick Cave, jutro The Cure. Festiwal potrwa do soboty. Aż 5 europejskich drużyn powalczy dziś wieczorem w nocy o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja.
7: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21:00, o 1:00 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5:00 nad ranem Vancouver, mecz Szwajcaria kontra Algieria.
2: O czym informował państwa Przemysław Pozowski.

0: zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Czy wysyłacie swoje dzieci na kolonie? Bo dzisiaj chciałabym opowiedzieć o pewnym miejscu w okolicy Szczecina, do którego dzieci jeździły na kolonie. Podgrodzie, bo to o nim mowa, to osada położona około 50 km od Szczecina, zaledwie 2 km od Nowego Warpna. 74 lata temu, prawie dokładnie 74 lata temu, bo 4 lipca 1952 roku około 1000 dzieci z całej Polski przyjechało tam na odpoczynek. Oficjalne i uroczyste otwarcie miasteczka dziecięcego Podgrodzie, bo takie nazwano, miało miejsce kilka tygodni później, 27 lipca. Wzorem dla miasteczka miał być pionierski obóz Artek w Związku Radzieckim, w którym władze sprawowały dzieci. Do organizacji wypoczynku wykorzystano obiekt wybudowany po I wojnie światowej jako ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla kombatantów. Dzieci wypoczywające w miasteczku miały się uczyć samorządności. Niektórzy koloniści w mundurach pilnowali porządku na ulicach, inni jako listonosze roznosili listy. Byli też strażacy, kolejarze, tylko maszynista musiał być dorosłym mężczyzną. Byli też trębacze grający na porannych i wieczornych apelach. Na początku lat 60. obiekt przejęło Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali, a zarządzała nim Huta Szczecin. W ośrodku do początku lat 70. odbywały się wtedy kolonie letnie dla dzieci górników i hutników z całej Polski. Potem Kuratorium Oświaty prowadziło tu ośrodek resocjalizacyjny dla młodych ludzi, którzy weszli w konflikt z prawem. Podgrodzie doczekało się swojej monografii. Barbara Sowińska-Adamczyk opisała dzieje miasteczka dziecięcego w latach 1952-1973. Podgrodzie ma też swoje hasło w Encyklopedii Pomorza Zachodniego. Opracowała je była kolonistka Ewa Bączkowska. Podgrodzie, o czym być może wiecie, trafiło też na karty powieści kryminalnej Marka Stelara pod tytułem Skrucha. Całkiem sporo, jak na niewielką osadę.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama. Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
13: Wakacje w mieście z Radiem Super FM.
14: Czy słuchają nas fani festiwali? Jeśli tak, to świetnie się składa, bo właśnie dziś na Pomorzu Zachodnim ruszają dwa duże wydarzenia. Zosia Lichota, zapraszam. W Międzyzdrojach startuje właśnie 29. Festiwal Gwiazd, który potrwa do niedzieli. W programie, jak zawsze, znajdziecie spektakle, koncerty i spotkania z artystami. Kulminacyjnym punktem będzie jednak sobota, kiedy o 17.00 w Alei Gwiazd ruszy uroczysta gala odciśnięcia dłoni. W tym roku swoje ślady pozostawi tam 9 wybitnych twórców, w tym Irena Santor czy Katarzyna Grochola. A przy okazji przypominam, że nasi słuchacze będą mogli śledzić te wydarzenia na bieżąco, zarówno na naszej antenie, jak i na naszych social mediach oraz stronie internetowej. Również dzisiaj rusza 14. edycja festiwalu Media i Sztuka w Darłowie. Impreza potrwa do soboty, a spotkania i dyskusje z pisarzami czy dziennikarzami będą odbywać się na rynku miejskim oraz w kinie Bajka. Cykl spotkań otworzy dziś o 16.00 rozmowa z Andrzejem Poczobutem, a pełne programy obu festiwali znajdziecie na stronach internetowych organizatorów. Natomiast kolejne wakacyjne informacje już o 15.30.
13: Wakacje w mieście z Radiem Super FM.
11: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
12: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Super FM.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Andrzej Kutys, zapraszam tu i teraz prosto z naszego studia z widokiem na Szczecin, na placu Rodła, Radio Super FM. Dlaczego właśnie tutaj? Ano bo mam przed sobą media społecznościowe i wpis pewnej szczecińskiej pierogarni. Nie będę podawał, że tak powiem, z imienia i z nazwiska, ale bez problemu znajdziecie te informacje także chociażby na naszym facebookowym profilu. Tam jest zdjęcie, więc dowiecie się co i jak. Pierogarnia, która się otworzyła na Witkiewicza 1B. I to jest wpis internetowy, który już jakiś czas wisi w mediach społecznościowych i wywołał bardzo dużo dyskusji. Zresztą z tego, co widzę na naszym facebookowym profilu, ta informacja się pojawiła i również już mocno dyskutujecie na ten temat. Podzielili się, cytuję, podzielili się historią. Kilka minut przed 11, jeszcze przed otwarciem lokalu, pojawiła się pani, która poprosiła butelkę wody. Lokal był jeszcze nieczynny, kasa fiskalna jeszcze nie uruchomiona, a my, ucząc się dopiero rytmu nowego miejsca, chcąc być po prostu uprzejmi, postanowiliśmy tę wodę sprzedać. Po chwili okazało się, że była ta kontrola z Urzędu Skarbowego. Efekt: mandat w wysokości 500 zł. Nie ukrywamy, że jest nam zwyczajnie przykro. Ten wpis jest nieco dłuższy, kończy się też pozdrowieniami. Pozdrawiamy również Urząd Skarbowy i życzymy wszystkiego dobrego. No więc tak, sprawa, zastanawiam się, czy będzie miała ciąg dalszy, bo tutaj też do gry włączają się politycy, chociaż też trzeba powiedzieć, że to są głównie politycy ci związani z opozycją. Znajdziecie również te wpisy bez problemu w internecie. Myślę, że to jest sprawa, którą troszeczkę tak teraz Szczecin żyje, także w kontekście szerszym tych wszystkich kontroli Urzędu Skarbowego, jeżeli chcielibyście skomentować tę sprawę, porozmawiać kulturalnie, podkreślam, na facebookowy profil Radia Super FM, polubcie nas na Facebooku, tam chociażby także wcześniejszy, bijący absolutne rekordy popularności, cieszymy się, dziękujemy, film, wzruszający film o 12-letnim Kubie, który pokonał raka i zabił w dzwon zwycięzcy na oddziale Świętego Mikołaja szpitala przy Unii Lubelskiej. Niesamowite wideo, nam też towarzyszyły emocje, kiedy byliśmy tam jako reporterzy Radia Super FM, także tyle w tu i teraz, zapraszamy po godzinie 14.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
2: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Euroafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsham. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, będzie spalony?
8: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: I po reklamie.
10: Jest 13. Wiadomości Super FM.
11: Ogromne straty na polach, efekt nawałnic na Lubelszczyźnie. Apel policji o bezpieczeństwo dzieci w czasie żniw. I ekologiczne rozwiązania w stolicy. Do mycia ulic wykorzystuje się wodę z miejskich basenów.
1: Super FM. Wiadomości.
11: Paulina Nawrocka. Ogromne straty w uprawach ziemniaka, cebuli, owoców czy zbóż. Takie są skutki wieczornych i nocnych burz w okolicy Puław. Strażacy z Lubelszczyzny mieli bardzo pracowitą noc. Nawałnice narobiły sporo strat. Wiatr był tak silny, że wiele drzew zostało wyrwanych z korzeniami, mówi burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
12: Z takich większych szkód to oczywiście te materialne, czyli pouszkadzone dachy, zrywane częściowo bądź w całości. To jest około 20 takich posesji. Trochę takiej drobniejszej infrastruktury w postaci garaży, czy mniejszej infrastruktury takiej ogródkowej. Aczkolwiek chyba to, co będzie najbardziej dotkliwą stratą, to właśnie szkody w uprawach. Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone.
11: Gmina Końskowola to największe w Polsce zagłębie róż. Jak mówi pani Barbara, niewiele z nich pozostało.
13: Ja sadząc róże, to tak samo mam tylko łodygi. Liści w ogóle nie ma. Nie ma nic. Nie wiem, czy te róże nie są połamane, czy są połamane, bo one są na razie w takim błocie. To ich nie widać. Widać łodygi tylko. Pomidory to u sąsiadów latały gdzieś tam, aby zostały kije, bambusy i tylko tyczki. Nie ma nic. Nie ma. Wszystko ścięte, zerowane do samej ziemi.
11: Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na jednorazowe zapomogi w kwocie do 8000 zł. Trzeba złożyć wniosek w Urzędzie Gminy. Po tragedii w czasie prac polowych w województwie świętokrzyskim, gdzie pod traktorem zginęło dziecko, służby apelują do rodziców i opiekunów o szczególną ostrożność. Przypominają, że najmłodsi nie we wszystkich pracach polowych mogą pomagać, zwłaszcza, że zbliża się sezon żniw i potencjalnie ryzykownych sytuacji może być sporo, mówi młody aspirant Mateusz Piniński z policji.
14: Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
11: By ograniczyć ryzyko wypadków, warto też zabezpieczyć wszystkie studzienki, zbiorniki, silosy i inne niebezpieczne miejsca na terenie gospodarstwa. Dzieciom warto też wyznaczyć bezpieczne miejsce do zabawy, oddalone od części gospodarczej i tras przejazdu rolniczych maszyn. Nie żyje kierowca samochodu osobowego, które w miejscowości Woliczno zjechało do jeziora Czaple Duże. Do wypadku do doszło po 10 w powiecie drawskim na Pomorzu Zachodnim. Droga krajowa nr 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim jest zablokowana. Do 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego nocnego ataku na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. I na koniec ekologiczna stolica Warszawa myje ulice wodą z basenów. Tak jest bardziej eko i taniej. To już siódme takie wakacje, w których służby sprzątające korzystają z przerw technicznych na pływalniach, mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
15: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich zamiast trafić do kanalizacji jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
11: W sumie w poprzednich edycjach wykorzystano prawie 14 milionów litrów wody, którymi napełniono 1200 pojazdów sprzątających.

0: i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W piątek i sobotę w kinie Pionier 1907 zagości klasyka polskiego kina, ale klasyka szczególna, bo poświęcona produkcjom, które zostały zrealizowane w Szczecinie. Przegląd gry w film Szczecin w kinie to nie tylko filmy, ale też spotkania z ich twórcami. Nigdy nie byliśmy i nie jesteśmy białą plamą na filmowej mapie kraju. Od kilku lat można zauważyć coraz większe zainteresowanie filmowców Szczecinem i regionem, a w efekcie powstały tak znane produkcje jak chociażby seriale Odwilż czy Heweliusz. Ale o wielu wcześniejszych obrazach już nie pamiętamy. Gry w film Szczecin w kinie stawia więc sobie za zadanie przypomnienie o dorobku filmowego stolicy Pomorza Zachodniego, bo to także historia miasta i jego mieszkańców. Przegląd będzie towarzyszyć tradycyjnym obchodom urodzin Szczecina. W trakcie jego pierwszej edycji zaprezentowany zostanie m.in. jeden z niewielu polskich musicali, a jedyny zrealizowany w Szczecinie, czyli Alicja. Pokazane zostaną legendarne Młode Wilki. Pojawi się intrygująca, sensacyjna produkcja Anatomia Zła z Krzysztofem Stroińskim w roli głównej. Będzie Obietnica Anny Kazajak oraz Okolice Spokojnego Morza z Romanem Wilhelmim w roli głównej. Każdy z prezentowanych w czasie przeglądu obrazów poprzedzi spotkanie publiczności z gościem specjalnym. Z widzami spotkają się Jacek Bromski, Henry Seroka, Magdalena Popławska, Jarosław Żamojda oraz Artur Liskowacki. Przeglądowi towarzyszyć będzie także wystawa zdjęć lokalnych fotoreporterów, wykonanych przez nich na planach filmów zrealizowanych w Szczecinie. Zapraszam do kina Pionier 1907 w najbliższy piątek i sobotę na przegląd filmów zrealizowanych w Szczecinie.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni. 89 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
10: Dobre brzmienia, oscarowe kino pod chmurką i wielkie świętowanie. Sprawdzamy, jak podkręcić temperaturę zbliżającego się weekendu w Szczecinie. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny serwis Radia Super FM. Zaczynamy od dzisiejszego wieczoru pod gołym niebem. Plenerowe kino na Leżakach rozstawi się na Placu Batorego. O 21.30 na wielkim ekranie zobaczycie nagrodzonego Oscarami Gladiatora. W następny czwartek organizatorzy zapraszają na boisko przy ulicy Kolonistów, gdzie zostanie wyświetlony brytyjski melodramat Teoria Wszystkiego. Seanse w ramach tego cyklu są darmowe. Mamy też znakomitą propozycję dla tych, którzy cenią sobie bliski, kameralny kontakt z aktorem. Trwa Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. W najbliższą sobotę o 18.00 w sali Anny Jagiellonki zobaczymy legendarną Irenę Jun w spektaklu Pan Tadeusz. Aktorka przekonuje, że dzieło Mickiewicza to genialny, gotowy materiał na gawędę jednego aktora. Z kolei w kolejną sobotę, 11 lipca, Teatr Piwnica przy Krypcie zaprosi na monodram Moja Droga B w wykonaniu Małgorzaty Bogdańskiej i w reżyserii Marka Koterskiego, oparty na kultowych felietonach Krystyny Jandy. W pierwszy lipcowy weekend Park Kasprowicza i tarasy przy Teatrze Letnim opanuje sztuka, muzyka i totalny relaks. Wraca bezpłatny festiwal Come With Us. Program podzielono na dwie strefy. W dzień czeka Was chillout w naturze, yoga, misy tybetańskie, spacer zielarski, a nawet tworzenie własnych kadzideł, czy indiańska wioska pełna animacji dla dzieci. Nie zabraknie też wystawy sztuki współczesnej i kina plenerowego. Z kolei wieczorem stery przejmą DJ-e i artyści grający muzykę elektroniczną na żywo. Wszystko to i wiele więcej z okazji 81. urodzin polskiego Szczecina. Spędźcie ten nadchodzący czas z dobrą letnią energią. Dobrego dnia!
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Wakacje to odpoczynek, to relaks, to także muzyka. A jak mowa o muzyce, to i Mateusz Mijal, wokalista, kompozytor, muzyk. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry, witajcie kochani.
2: Chciałem zadać ci pytanie na początek tej naszej dzisiejszej rozmowy o miejsce w Polsce, które twoim zdaniem każdy powinien choć raz odwiedzić, ale już znam odpowiedź na to pytanie, bo to będzie Kraków, prawda?
3: Zdecydowanie tak, polecam, zapraszam. Zgadłeś od razu, o czym będę mówił. Natomiast no, Kraków to moje takie drugie miasto, zaraz po Jaśle, z którego pochodzę i rzeczywiście polecam. W Krakowie jest co robić. Można miło spędzić czas, jest bardzo dużo miejsc, powiedzmy, noclegowych, hoteli i bardzo fajne lokalizacje, które można tutaj zobaczyć. Jak ktoś nie był, to naprawdę zapraszam, bo Kraków się pięknie zmienia i naprawdę wygląda ślicznie. No i jest naprawdę miejscem takim historycznym, typowym, gdzie naprawdę można dużo zobaczyć i odpocząć.
2: Na co dzień zajmujesz się muzyką, Mateusz, a jakiej muzyki słuchasz najczęściej latem? No bo ta playlista pewnie jest inna, jak na przykład, nie wiem, jesienią czy zimą.
3: Wiesz co, tak, to w zależności, prawda, od humoru, od klimatu, lubię te piosenki gdzieś tam, te nowości, które gdzieś tam w radiach są grane i te piosenki na czasie, no bo też szukam jakichś inspiracji nowych, szukam jakby jakichś połączeń też muzycznych, ciekawych. Nie mam, powiedzmy, takich jakichś ulubionych artystów i tak dalej, bo jest ich wielu. Jakbym miał teraz mówić o jakichś konkretnych, no to ciężko by mi było.
2: Ale bardziej polscy czy zagraniczni?
3: I polscy, i zagraniczni. Dużo słucham zagranicznej muzyki też, tak. Ostatnio mam na przykład zajawkę taką na te takie troszkę latynoskie, taki Maluma, powiedzmy. Takie historie teraz gdzieś tam mi właśnie w głowie chodzą i letnie kawałki. I to jest naprawdę fajna też taka, powiedzmy, popowa, taneczna muzyka z fajnym bitem i do potańczenia i do posłuchania w samochodzie, gdy sobie jedziesz i słoneczko ci pięknie świeci. Natomiast, no, tak jak mówię, słucham bardzo dużo różnorodnej muzyki, również polskiej, bo ją bardzo lubię i szukam sobie właśnie ciekawych inspiracji na kolejne moje muzyczne propozycje.
2: No właśnie, a propos muzyki, albo może i niekoniecznie muzyki, bez czego sobie nie wyobrażasz urlopu?
3: Okulary przeciwsłoneczne na pewno i czapka z daszkiem. I
2: podstawa.
3: Podstawa, tak, zestaw podróżnika i turysty. Także na pewno to, no i bez czego, i bez dobrego humoru, no, który powinien być na co dzień, bo jak słoneczko świeci, to ja jestem też całkiem innym człowiekiem i myślę, że każdy z nas gdzieś tam to słońce lubi. No, mamy w Polsce taki klimacik, że tego słońca rzeczywiście mamy mało. Jak jest zima, to narzekamy, że jest bardzo dużo śniegu, spadło i po prostu jest źle, a jak znowu mamy upały, no to znowu, że jest za gorąco, tak? No,
2: ale wcale, to mamy, wiesz, w naturze, to no, normalna rzecz.
3: No. No, normalna rzecz i to tak, i samemu mnie to czasami wkurza, że tak jest, no ale też lubię też ponarzekać czasami, bo to jest normalne. Natomiast jak już to słoneczko gdzieś tam, ja bardziej ciepłolubny jestem i jak to słoneczko już daje nam jakieś fajne promienie, no to człowiek inaczej zaczyna funkcjonować, żyć i od razu chce mu się żyć.
2: Niech tego słońca będzie jak najwięcej w te wakacje, a w ostatnim odcinku, w ostatnim naszym spotkaniu zapytam Mateusza Mijala, co po wakacjach, no ale o tym już niedługo. Mateusz, dziękuję pięknie za dzisiaj.
3: Dzięki bardzo, pozdrawiam, cześć.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Reklama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
5: Jest 14. Wiadomości Super FM.
6: Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych, powiemy dlaczego. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli tonę marihuany. Będzie też o nietypowej paradzie, która planowana jest w Łodzi i dotyczy pewnej łodzi.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Paulina Nawrocka. Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem jest zamkniętych. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. W województwie pomorskim z powodu zakwitu sinic. Jak informuje Sanepid, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka. Funkcjonariusze Straży Granicznej przejęli ponad tonę marihuany ukrytej w kontenerach z cegłami z Tajlandii. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, opowiada jego komendant Andrzej Prokopski.
7: Dwa statki przypłynęły do jednego z portów w Niemczech we współpracy ze stroną niemiecką, Europolem. Również podjęliśmy ofensywne działania i w ostatnich teraz miesiącach, w maju i czerwcu, również dokonaliśmy czynności ujawnienia prawie 1200 kg marihuany. Wszystkie te czynności są prowadzone przez Prokuraturę Krajową w Gdańsku.
6: W sprawie zatrzymano 8 osób w wieku od 29 do 57 lat, z których 6 trafiło do tymczasowego aresztu. Za nami pierwsza doba, kiedy nie obowiązywał rządowy pakiet obniżający ceny paliw. Pakiet został uruchomiony po wybuchu kryzysu w cieśninie Ormus. Ceny paliw na stacjach wzrosły od 50 do 85 groszy na litrze. Koncerny reagują, gdy paliwo drożeje, ale obniżki następują z opóźnieniem, komentuje minister energii Miłosz Motyka.
8: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach, a powinno być inaczej. Bardziej agresywnie można by było w tej sprawie zadziałać.
6: Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania ceny, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. A teraz problemy pacjentów, tym razem w kujawsko-pomorskim. Wojewoda zgodziła się na zawieszenie pracy oddziałów w dwóch szpitalach w regionie. Chodzi o placówki w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią. Powodem jest brak lekarzy. Agnieszka Wynarska.
9: W nowym szpitalu w Nakle i Szubinie został czasowo zawieszony oddział chirurgii. Powodem są trudności z zapewnieniem liczby lekarzy specjalistów niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia oddziału. Na razie nie wiadomo, jak długo chirurgia będzie zawieszona. Wszystko zależy od tego, kiedy uda się pozyskać nowych lekarzy. Podobny problem ma 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy, który zawiesił działalność kliniki ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej. Oddział wstrzymał przyjmowanie pacjentek zarówno na zabiegi i operacje planowe, jak i w stanach nagłych. Powodem zawieszenia jest wygaśnięcie kontraktów z lekarzami i brak chętnych w pierwszym konkursie ofert, co pewnie wiąże się z trudną sytuacją finansową placówki. Szpital ogłosił drugi konkurs na obsadę lekarską, a termin składania zgłoszeń mija 6 lipca.
6: Parada Żółtej Łodzi Podwodnej przejdzie ulicą Piotrkowską w Łodzi 7 lipca, w dniu urodzin perkusisty zespołu The Beatles Ringo Starra. Parada swą nazwę czerpie wprost od tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine Beatlesów. Ringo Starr, jeden z najsławniejszych perkusistów świata, 7 lipca skończy 86 lat.

0: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
1: Neapol nie próbuje nikogo uwodzić subtelnie. To miasto głośne, żywiołowe, pełne skuterów przeciskających się przez wąskie uliczki, rozwieszonego między kamienicami prania, niekończących się rozmów prowadzonych z charakterystyczną taką włoską ekspresją. Jedni zachochują się w tym mieście od pierwszego wejrzenia, inni potrzebują trochę czasu, ale obojętnie przejść obok Neapolu jest niezwykle trudno, powiedziałbym niemożliwe. Trzymam w ręku kartkę, która ma kształt pizzy. Tak, oryginalnej włoskiej pizzy. Kartkę otrzymałem od zaprzyjaźnionego słuchacza, jednocześnie mojego akademickiego kolegi Radosława, który wędrował po południowych krańcach Włoch i zechciał się podzielić z nami swoimi smakowymi doświadczeniami. Dzięki, Radku. No a jest się czym dzielić. Posłuchajcie. Historia pizzy zaczyna się właśnie tutaj, na ulicach Neapolu, w XVII, XVIII i na początku XIX wieku. Było to jedzenie ludzi pracy. Tanie, proste i sycące. Sprzedawano je na ulicach, często bez talerza, zawinięte w papier. Dla ubogich mieszkańców miasta było sposobem na szybki posiłek. Legenda głosi, że przełom nastąpił w 1889 roku, kiedy do Neapolu przybyła królowa Margherita z Savoy. Miejscowy pizzaiolo, czyli twórca pizzy, Raffaele Esposito, przygotował dla niej pizzę w kolorach włoskiej flagi. Czerwone pomidory, biała mozzarella i zielona bazylia. Królowa podobno posmakowało to jej tak bardzo, że danie nazwano jej imieniem. No i tak narodziła się słynna pizza Margherita. Oczywiście mieszkańcy Neapolu powiedzą, że pizza była doskonale znana na długo przed wizytą królowej. No i zapewnie będą mieli rację. Ale mieszkańcy dawnych neapolitańskich dzielnic opowiadają, że pierwszą prawdziwą pizzę podarował ludziom sam Wezuwiusz. Według legendy pewien ubogi piekarz mieszkał u stóp wulkanu. Były to czasy głodu, nieurodzaju. Pewnej nocy śniła mu się tajemnicza kobieta ubrana w czerwono-zielone szaty. Kazała mu zmieszać mąkę, wodę i odrobinę drożdży, a potem położyć na cienkim cieście owoce rosnące na zboczach wulkanu oraz biały ser od pasterzy wypasających stada w kampanii. Gdy piekarz obudził się rano, zrobił dokładnie to, co zobaczył we śnie. Upiekł placek w gorącym piecu, poczęstował nim sąsiadów. Smakował tak dobrze, że ludzie zaczęli przychodzić z całego miasta. Dziś w mieście działa setki pizzerii. Sztuka wypieku tradycyjnej pizzy neapolitańskiej została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Nie tylko przepis oczywiście, tylko cały rytuał. Ciasto dojrzewa przez wiele godzin, jest ręcznie formowane, a następnie trafia do pieca opalanego drewnem, gdzie piecze się zaledwie przez kilkadziesiąt sekund. Spacerując po Neapolu, można odnieść wrażenie, że całe miasto funkcjonuje jak ogromna scena teatralna, bądź też scena do wytworzenia pizzy. Sprzedawcy nawołują klientów, mieszkańcy rozmawiają przez okna, skutery przecinają zaułki, gdzieś za rogu dochodzi zapach świeżo pieczonej właśnie pizzy. I może właśnie dlatego Neapol tak fascynuje, bo pizza, choć słynna jest na całym świecie, jest tylko pretekstem do poznania miasta pełnego historii, emocji, kontrastów. Ale jakże smacznym pretekstem. Smacznego, do usłyszenia, cześć.
0: Wakacyjne pocztówki z podróży. Let me tell you.

0: Partnerem programu jest Sandra Spa w Pogorzelicy. Wyjątkowy aquapark, rozległy teren rekreacyjny i niezapomniany wypoczynek nad Bałtykiem.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Jak wakacje, to pełny relaks, bez stresu, bez pośpiechu, wszystko na luzie, ale także poza tym bez kresem odprężenia możemy spędzić czas aktywnie na świeżym powietrzu. O to aktywne spędzanie czasu zapytam Kasię Krzeczkowską, dyrektor działu marketingu w Sandra Spa w Pogorzelicy. Cześć Kasiu, dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: No właśnie, pobyt w hotelu to nie tylko jedzenie, to nie tylko baseny, ale także atrakcje dodatkowe. Co przygotowała Sandra Spa dla gości hotelowych, powiedz?
3: Nasi goście mogą korzystać z licznych atrakcji sportowych i rekreacyjnych, animacji dla dzieci, sal zabaw, stref relaksu, zajęć integracyjnych oraz wydarzeń organizowanych na terenie obiektu. Staramy się, aby każdy, niezależnie od wieku, znalazł u nas coś dla siebie.
2: A jeżeli na przykład przejedziemy rowerem? Albo na przykład nie mamy roweru, a chcielibyśmy się rowerem przejechać, to jest taka możliwość?
3: Tak, jak najbardziej. Generalnie takiego typowego miejsca do przechowywania rowerów u nas nie mamy. Mhm. Natomiast przed obiektem znajdują się takie specjalne miejsca, gdzie rowerki można przypiąć. Ale oprócz tego na terenie naszego obiektu znajduje się też wypożyczalnia rowerów.
2: I zawsze możemy z niej skorzystać.
3: Oczywiście, tak.
2: No i dobra, jak już mamy ten rower, to gdzie byśmy mogli najlepiej pojechać? Co zobaczyć fajnego wokół Pogorzelicy? Albo w samej Pogorzelicy nawet?
3: To tutaj może przekażę mikrofon Marcinowi, naszemu szefowi kuchni, który się lepiej wypowiada.
2: Ale też jest rowerzystą, Marcin, prawda?
4: Tak, oczywiście. Marcin, staram się w wolnej chwili jeździć na kole, jak to się mówi.
2: Tak.
4: Słuchajcie, no z Pogorzelicy mamy przepiękną trasę przez byłą jednostkę wojskową, która była w latach 90. jeszcze zamknięta i była dostępna dla osób zewnętrznych, i przez ten las cały czas nad klifem dojeżdżamy do samego Brzeżyna. Wyjeżdżamy praktycznie w porcie w Brzeżynie.
2: I tam warto podjechać, warto zobaczyć.
4: Trasa jest przepiękna, cały czas lasem sosnowym.
2: Ale może widać cały czas.
4: Cały czas może widać, są piękne klify, na których można odpocząć i są porobione już miejsca do odpoczynku.
2: Ale do Niechorza też jest blisko.
4: Do Niechorza mamy bardzo blisko. Rowerkiem dojeżdżamy do Latarni Morskiej. Mamy park miniatur i bardzo dużo rzeczy. No, tą trasą możemy Rewal, Pobierowo. No,
2: na całej tej długości tak naprawdę możemy sobie z niej skorzystać.
4: Gmina Rewal naprawdę ma rewelacyjne ścieżki rowerowe.
2: Czyli śmiało, jeżeli macie rower, albo nawet jak go nie macie, to wypożyczacie w Sandra Spa i jedziecie na piękną wycieczkę.
4: Tak, oczywiście, bo są naprawdę też dobrej jakości rowery, żeby pojeździć i dla dzieci, i wózki, każdy znajdzie coś dla siebie dobrego.
2: A z Marcinem porozmawiamy już niedługo o jedzeniu, bo Marcin jest szefem kuchni w Sandra Spa w Pogorzelicy.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Partnerem programu jest Sandra Spa w Pogorzelicy. Wyjątkowy aquapark, rozległy teren rekreacyjny i niezapomniany wypoczynek nad Bałtykiem.
5: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
6: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i aquaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
7: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Super FM na lato.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz, tym razem spod Urzędu Miasta, bo już od jutra, głównie tutaj, ale nie tylko, ruszają obchody 81. urodzin Szczecina. Tak, tak, już od 81 lat nasze miasto jest pod kontrolą polskiej administracji. W tym roku obchody pełne atrakcji, o nich opowiedział prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
2: Startujemy, proszę Państwa, już 3 lipca uroczystą sesją Rady Miasta. Jak zwykle wtedy przyznajemy tytuł ambasadorów Szczecina, medale za zasługi dla miasta Szczecina, a także w tym roku będziemy wręczali tytuł honorowego obywatela naszego miasta, więc to jest ten uroczysty dzień. W sobotę zapraszamy po południu przed Urząd Miasta, tam będziemy mieli przyjemność zobaczyć inscenizację historyczną, no i mapping na Urzędzie Miasta. 5 lipca, czyli właściwe urodziny Szczecina, spotkamy się pod pomnikiem Czynu Polaków o godzinie 12, a o 13 na Różance, oczywiście tradycyjnie przy dobrej muzyce, w otoczeniu pięknych róż, będziemy dzielić torta.
1: Tak jak słyszeliście, już od jutra obchody 81. urodzin Szczecina, ale większość atrakcji w najbliższy weekend, również tych towarzyszących, to chociażby festiwal filmowy, strefa food trucków, DJ sety, koncerty i przeglądy artystyczne w szczecińskich teatrach. Warto obserwować oficjalne profile miasta w mediach społecznościowych, tam znajdziecie dokładne harmonogramy. Ja tylko dopowiem, że będą związane z urodzinami utrudnienia w ruchu drogowym. Od jutra, od godziny 17, zamknięty będzie parking przed Urzędem Miasta. Teraz samochody jeszcze tu stoją, ale już jutro będą musiały zniknąć. Drugie miejsce objęte zamknięciem to ulica Szymanowskiego na odcinku od Ognińskiego do Moniuszki, ale to tylko w sobotni wieczór. Dla Radia Super FM spod Urzędu Miasta, Piotr Jarząbek.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jest 15. Wiadomości Super FM.
12: Za chwilę spotkanie na szczycie w sprawie ochrony zdrowia. Ukraina liczy straty po nocnym zmasowanym ataku Moskwy na Kijów i obrazy wiszące na sznurku jak pranie. Powiemy, gdzie je obejrzeć.
10: Super FM. Wiadomości.
12: Paulina Nawrocka. To ma być merytoryczna rozmowa za zamkniętymi drzwiami o kluczowych sprawach dotyczących ochrony zdrowia. Za chwilę Klub Koalicji Obywatelskiej spotka się z ministrą zdrowia i prezesem NFZ-u. Rozmowy mają dotyczyć zmian w systemie. Liczymy, że pani minister przedstawi propozycje dotyczące chociażby wynagrodzeń lekarzy, mówi Dorota Łoboda i liczy na merytoryczną rozmowę.
13: No raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą niż na topienie się w żalach i awanturach.
12: W tym tygodniu z minister zdrowia i prezesem NFZ-u rozmawiał też premier. Do 18 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Takie informacje przekazała ukraińska prokuratura. W mieście trwa szacowanie strat po nocnych bombardowaniach. Rosjanie uderzyli w 30 punktów ukraińskiej stolicy, w tym osiedla mieszkaniowe. Cezary Jaszczyk.
14: Ukraińskie media piszą wprost: to była noc terroru. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców postanowiło schronić się w tunelach metra. A Rosja nie mówi ostatniego słowa. Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele. Groził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował, by mieszkańcy nie bagatelizowali alarmów. Zwrócił się też do Stanów Zjednoczonych z prośbą o licencję na produkcję rakiet Patriot.
12: Projekt ustawy obniżający VAT i akcyzę na paliwa wpłynął do Sejmu, poinformował szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak. Do projektu dołączono pismo do marszałka Włodzimierza Czarzastego o pilne procedowanie jeszcze na tym posiedzeniu. W tym tygodniu zakończył się rządowy program CPN, przez co paliwo z dnia na dzień na stacjach podrożało od 50 do 85 groszy na litrze. Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania cen, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. System rejestracji podróży Odyseusz ma nowe usługi, m.in. moduł sytuacji kryzysowych. Wybrane funkcje systemu są już dostępne w aplikacji mObywatel, w której można zgłosić swoją podróż oraz sprawdzić informacje o innych krajach. W lipcu planowane jest uruchomienie oddzielnej aplikacji mobilnej. A teraz jeszcze niecodzienna wystawa w Pszczynie na Śląsku. Obrazy lokalnych twórców zostały wydrukowane na płótnach i przypięte klamerkami do sznura, tak jak pranie. Wiszą na przykład w parku w Skansenie czy w ogrodzie starostwa.
15: Pranie pachnące sztuką to projekt, który pokazuje, że sztuka nie musi być zamknięta w galerii.
12: Mówiła Marcela Grzywacz ze starostwa powiatowego w Pszczynie. W sumie w ramach projektu Pranie pachnące sztuką można oglądać 4 plenerowe wystawy. Będą dostępne przez całe wakacje.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: A pierwsze informacje o popołudniowym szczycie komunikacyjnym w Radiu Super FM. Zaczniemy od informacji z ulicy Strzawiowej. Przypomnijmy, niespełna, nieco ponad godzinę temu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie informował, że jest tam awaria wodociągowa, czyli przejazd przez Tamę Pomorzańską jest, cytuję z tego wpisu, trochę utrudniony. Woda znalazła sobie ujście w najniższym punkcie, jakim była jezdnia. Swoją drogą ciekawa sprawa, że całkiem niedaleko mamy ulicę Starkiewicza, tam było jezioro bodajże tydzień temu, no ale dobrze, tu jesteśmy w pomocy drogowej, na razie nie dyskutujemy o tym, jakie są przyczyny tej sytuacji, natomiast tak jak patrzymy na internetową mapę z utrudnieniami, no to Tama Pomorzańska w kierunku, powiedzmy, dworca PKP, jakbyście jechali wjeżdżając w Kolumba, to tutaj mogą być nieco większe utrudnienia, a jak już jesteśmy w tej okolicy, to sprawdzając też chociażby Pomorzany, co tam się dzieje, no to na Mieszka Pierwszego czy na Smolańskiej i ten ruch jest, powiedzmy, w miarę do przeżycia, no bo wiadomo, jest popołudniowy szczyt, no to tak czy owak gdzieś tam postoimy. Jeżeli chodzi o wjazdy do naszego miasta, no to od razu zobaczymy, co się dzieje na Estakadzie Pomorskiej i tu jest nieźle, na pewno lepiej niż było rano, czyli wjazd do Szczecina do Estakady Pomorskiej. Nie, trochę stoimy, ale jakiegoś dramatu nie ma. Przypomnijmy, tam cały czas trwają prace przy remoncie torowiska i pas jeden wewnętrzny jest wyłączony. Rondo Portowców przyblokowane, czyli przed Mostem Długim nieco postoimy. Jeżeli chodzi o wjazd do Szczecina, to ewidentnie wjeżdżać lepiej w tym momencie trasą zamkową i wyjazd w sumie też. Poza tym, jeżeli chodzi o centrum, no to plac Szarych Szeregów, czyli wszystkie dojazdy, plac Grunwaldzki, wszystkie dojazdy. No cóż, tradycyjnie można powiedzieć, że Rondo Gierosa jest w tym momencie trudnym miejscem do przejechania i to niezależnie, czy jest rok szkolny, czy też są wakacje, to cały czas tutaj są kłopoty. Podobnie jest w tym momencie, jeżeli byście jechali od strony Niebuszewa, to czyli jest ulica Wszystkich Świętych, dojazd do Fryderyka Chopina i Wszystkich Świętych też do Orkońskiej, nieco więcej samochodów. Co my tutaj mamy jeszcze? Sprawdzamy chociażby rondo na Głębokim. No Głębokie oczywiście może być oblegane, bo to przecież mamy wakacje i całkiem niezłą pogodę i dojazd od Zagadłowicza już bardzo solidnie jest przykorkowany od strony Pilchowa, chociaż bywało gorzej, co może troszeczkę pocieszyć, chociaż niekoniecznie wiadomo, zwłaszcza jeżeli tam w tym momencie stoicie, to niestety na trochę czasu w tym miejscu trzeba się przygotować. Podobnie też jak dojeżdżacie do ronda Giedroycia, to tutaj również w tym momencie jest całkiem sporo samochodów.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
3: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlsruhe. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
5: Pakujcie walizki, wakacje nad morzem już trwają! W Sea Collection by Marina Royal czekają na Was komfortowe apartamenty, basen, strefa wellness i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A najlepsze? W apartamentach deluxe dwójka dzieci wypoczywa gratis. Im dłuższy pobyt, tym korzystniejsza cena. Nie czekajcie, zarezerwujcie swoje rodzinne wakacje już teraz!
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.
8: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
9: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
10: Co powiecie na letni wieczór w samym Szczecinie? Jeśli zostajecie dzisiaj w mieście, mam dla Was dwie darmowe propozycje. Zosia Lichota, zapraszam. O godzinie 19 Dom Kultury 13 MUS zaprasza na szczecińskie spotkania literackie z cyklu Z Górnej Półki. Tym razem wieczór upłynie pod znakiem niebanalnej literatury. W planie jest promocja najnowszego numeru kwartalnika Elewator oraz spotkanie z Konradem Liskowackim wokół jego debiutanckiego tomu poezji Pomórnik. Z kolei o 21.30 na placu Batorego startuje plenerowe kino na leżakach. W ramach repertuaru pod nazwą Oscarowe noce na wielkim ekranie zobaczycie legendarny hit. Wyświetlony zostanie Gladiator w reżyserii Ridleya Scotta. Organizatorzy zapewniają leżaki, koce, a w razie kapryśnej pogody nawet peleryny przeciwdeszczowe, tak więc jedyne co musicie ze sobą zabrać to dobry humor. A my słyszymy się już jutro o godzinie 9.30.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
8: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
9: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium. Super FM. Na lato.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: O tej porze popołudniowy szczyt komunikacyjny tradycyjnie daje się we znaki, czy to wakacje, czy nie wakacje, no to mamy Rondo Giedroycia zablokowane i to naprawdę bardzo solidnie przyblokowane w tym momencie. No jeżeli musicie, to jedziecie, ale stoicie dosyć długo, niestety, tak uprzedzam od razu lojalnie. Na Wojska Polskiego też dojazd do Piotra Skargi również troszeczkę przyblokowany i patrząc dalej w tym kierunku Śródmieście, czyli Rondo, Plac Szarych Szeregów, Rondo Giedroycia, Plac Odrodzenia, wszystkie dojazdy, zwłaszcza do Placu Grunwaldzkiego, teraz również mocno przyblokowane. Wyjazd i wjazd do miasta Nabrzeże Wieleckie z obu stron, jakbyście chcieli wyjechać od Mostu Długiego, to jest sporo samochodów. Wjazd do Szczecina stanowczo polecam trasę zamkową, tutaj właściwie niezmiennie o tej porze Most Długi dużo bardziej przykorkowany, co też oczywiście oznacza, że na Bramie Portowej to skrzyżowanie również tutaj sporo samochodów w tym momencie jest. Na Miodowej dojazd Miodowa, dojazd od Zegadłowicza, to już przenosimy się dalej, Rondo Franciszka Knapa, czyli Głębokie i od Pilchowa tradycyjna kolejka samochodów, sprawdzamy Gumieńca, ale to tak właściwie pro forma, bo wiadomo, że na Gumieńcach o tej porze jest dużo samochodów i tutaj się niestety nic nie zmienia. Tak samo zwróćcie też uwagę, co się dzieje na Kolumba, chociaż tutaj od Tamy Pomorzańskiej ta kolejka nieco zmalała, ale wyjazd, czyli prace drogowe, Szczawiowa ulica, tam pęgł znowu jakiś wodociąg, jakaś woda znowu się leje. My informowali o tym internauci, informuję także, przyznaję, że Zwik to przyznaje, że są kłopoty i Tama Pomorzańska to właśnie w kierunku, nazwijmy to Prawobrzeża, tak umownie, w kierunku wyjazdu ze Szczawiowej, w kierunku Ustowskiej między innymi, czy Krygiera, no to tutaj to jest sporo samochodów w tym momencie, chociaż w drugą stronę również też się przykorkowuje, na Kolumba również się przykorkowuje, więc no o tej porze jeżdżenie po Szczecinie to jest wyzwanie, ale no to akurat chyba nie jest nic zaskakujące dla tych wszystkich, którzy codziennie o tej porze wracają z pracy do domu.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna?
11: Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
10: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
11: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
12: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
13: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
14: O, krążę już 20 minut. No, chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
15: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
14: No właśnie, widzę.
15: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
14: Serio? To czemu ja się tu męczę?
15: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
3: I po reklamie.
4: Jest 16. Wiadomości Super FM.
16: Prokuratura bada kolejny wątek afery wokół warszawskiego szpitala. Rośnie liczba ofiar nocnych ataków na Kijów i prawo w sprawie upałów. Trwają prace nad dostosowaniem przepisów do realiów.
3: Super FM. Wiadomości.
16: Paulina Nawrocka. Śledczy zajmują się kolejnym wątkiem w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka zwolniła tamtejszego koordynatora prosektorium. Wszystko to po publikacjach medialnych, z których wynika, że miał on promować firmę pogrzebową wspólniczki i domagać się pieniędzy za na przykład wydanie ciała rodzinie. To jednak za mało, by wszcząć postępowanie, mówi prokurator Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
17: Natomiast uzasadniają zainicjowanie z urzędu postępowania sprawdzającego i tu prośba o przekazanie tego przez mass media, iż poszukujemy osób, które mogą świadczyć w tej sprawie.
16: W związku ze Szpitalem Południowym trwają już dwa inne postępowania dotyczące pracy lekarza Dawida Kasprzyka oraz nadzoru miasta stołecznego nad tą placówką. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów zginęło co najmniej 20 osób, powiadomił szef miejskich władz wojskowych Tymur Tkaczenko. Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy od początku wojny i ogłosił piątek dniem żałoby. Ukraińskie siły powietrzne podały, że Rosja użyła do nocnych ataków na Ukrainę ponad 70 rakiet i prawie 500 dronów. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy oskarżyła 98 osób o udział w procederze wystawiania i posługiwania się fałszywymi zaświadczeniami. Chodziło o potwierdzenie odbycia kursów dla pracowników ochrony. Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Ministra pracy liczy, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywały od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Rządzący na fali upałów wracają do tematu, a projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
18: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
19: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
18: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
20: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
18: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu.
16: W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. W ostatni weekend padł natomiast rekord ciepła w Polsce.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 minut po godzinie 16, czas na kolejny popołudniowy raport ze szczecińskich dróg, a na nich tłoczno, a myślę tu o Floriana Krygiera w stronę ronda Hakena, potem także powoli do ronda Uniwersyteckiego ulicą Południową. Duży ruch na Mieszka Pierwszego. Nie polecam dodawać intensywnie gazu, tym bardziej przy skrzyżowaniu Mieszka Pierwszego z Wilczańską. Spokojnie na Energetyków i trasie Zamkowej w stronę centrum. Nieco gorzej jest na Wyszyńskiego w kierunku Bramy Portowej. Tam korek zaczyna się już na wysokości Katedry. Potem zatrzymacie się także na Placu Zwycięstwa do skrzyżowania z Krzywoustego, ale sama już Krzywoustego, jak i Narutowicza, dalej Piastów przejezdne. Powoli na Placu Szarych Szeregów stoi Piłsudskiego, Wielkopolska, Wojska Polskiego czy 5 Lipca. Dobre 10, tak jak patrzę, no nawet 15 minut potrzebujecie, by przejechać drogą 115, czyli Zegadłowicza, z Pilchowa do Szczecina, konkretnie do ronda Knapa, ale z każdą minutą powinno jeździć się lepiej.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Reklama.
1: Szczecin, szykuj się! 4 lipca otwieramy Half Price w Centrum Handlowym Ster. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przekap otwarcia 4 lipca w Centrum Handlowym Ster. Half Price. Great Brands.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Szwecja jest teraz jeszcze bliżej. Polska Baltic Ferries. Wspólna marka Unity Line, Pol Ferries i Eurafrika otwiera nową trasę promową z Gdańska do Karlshamn. Wygodnie, komfortowo i bliżej skandynawskich przygód. Bilety już od 230 zł w dwie strony. Polska Baltic Ferries. Łączymy Polskę ze Skandynawią. Sprawdź szczegóły na polska.com.
5: Już od piątku w Kaskadzie baw się z rodziną na najwyższym poziomie. Pokonuj mega wieżę wspinaczkową z 6 torami o różnych stopniach trudności. Wstęp wolny, sprzęt i instruktorzy czekają. Galeria Kaskada. Najlepsze wakacje w mieście.
0: I po reklamie.
6: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
7: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
8: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
9: Przed nami kolejne 3 spotkania w 1/16 finału Piłkarskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Na pierwszy ogień o 21:00 starcie Hiszpania-Austria. La Furia Roja po raz pierwszy w historii przeszła fazę grupową bez straty gola, ale trzeba też powiedzieć, że przegrała 2 ostatnie mecze fazy pucharowej Mistrzostw Świata od czasu triumfu w finale w 2010 roku. Austria do fazy playoff na mundialu wraca po 70 latach, choć trzeba jeszcze dołożyć występ w 1982. Wtedy Austriacy odpadli w drugiej fazie grupy. Das Team dotychczas rozegrał 5 meczów fazy pucharowej z europejskimi rywalami, wygrał 3 z nich. O 1:00 w nocy kolejne starcie 2 europejskich reprezentacji. Portugalia zagra z Chorwacją. Kadra z Półwyspu Iberyjskiego nie zachwyciła w fazie grupowej, choć trzeba powiedzieć, że pozostała niepokonana. Portugalia ma szansę po raz trzeci w historii na serię 4 kolejnych meczów bez porażki podczas jednego mundialu, a w 2 poprzednich przypadkach taki wynik dawał jej awans do półfinału w 1966 i w 2006 roku. Chorwacja natomiast w fazie pucharowej zagra po raz 4, przy czym w 2 poprzednich edycjach docierała do półfinału. Kadra Zlatko Dalicia może wygrać 3 kolejne mecze na wielkim turnieju po raz pierwszy od mundialu 2018, ale by tego dokonać, musi przerwać serię 3 meczów bez zwycięstwa w finałach mundialu przeciwko europejskim rywalom. Na koniec o 5:00 rano mecz dla tych, co wstają wcześniej. Szwajcaria-Algieria. Helweci ostatni raz w fazie pucharowej wygrywali, uwaga, w 1938 roku, ale ich forma w fazie grupowej daje nadzieję na przełamanie tej serii. W 2 ostatnich meczach pokonali Bośnię i Hercegowinę oraz Kanadę, co daje im szansę na 3 z rzędu zwycięstwo w Mistrzostwach Świata po raz pierwszy w historii. Algieria natomiast w fazie playoff na mundialu zagra po raz 2. Pierwsza taka przygoda zakończyła się już na 1 meczu, a biorąc pod uwagę, że Algieria nie wygrała żadnego z ostatnich 9 spotkań mundialu z europejskimi drużynami, raczej nie spodziewałbym się, że tym razem Algierii uda się wygrać.
8: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
6: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
7: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
10: Super FM na lato.
11: Super FM na lato.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Ostatni popołudniowy serwis drogowy, czyli pomoc drogowa. Na tych drogach duży ruch w Mierzynie. Stoi Walecka do Topolowej. Duży ruch także na Ku Słońcu w kierunku dzielnicy Gumieńce, czy na Europejskiej, Dworskiej i Derdowskiego. Podobna sytuacja jest na Niebuszewie. Tutaj hamulec przyda się na rondzie Giedrojcia, no ale także na Staszica, Kołątaja, Krasińskiego, czy Alei Wyzwolenia. Stoi Wszystkich Świętych od Arkońskiej do Chopina. Na pocieszenie dodam, że drogi na Prawobrzeże są przejezdne. Tak jest, bez problemu przejedziecie Gdańską, Eskadrową i Hangarową, a potem S10 do Stargardu czy A6 do Goleniowa. No i oby tak zostało do jutra. Kolejna pomoc drogowa już jutro po 7:00. Te przedstawi dla Was Bartek Czatowicz, a ja Wam dziękuję za dzisiaj. Tomek Janicki, pięknego popołudnia Wam życzę i jak zawsze, bezpiecznej drogi.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: I po reklamie.
5: Tak gra?

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 17. Wiadomości Super FM.
3: Jest weto prezydenta do ustawy o rzeczniku praw ucznia. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północy kraju i szybkie zwycięstwo Igi Świątek na Wimbledonie.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Paulina Nawrocka. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała ona m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powoływała sieć rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem Nawrockiego ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację. Przeciw przepisom wielokrotnie wypowiadały się m.in. nauczycielskie związki zawodowe. Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. Podpisał 5 innych, a jedną skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem północne regiony Polski. Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed tym zjawiskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także wydało alert w związku z silnym wiatrem oraz lokalnymi burzami. Były podtopienia, połamane drzewa i zerwane dachy. W wielu miejscowościach cały czas usuwane są skutki wczorajszych nawałnic. Krótkie, choć intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Komunikaty wysłały m.in. gminę Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian. W rozmowie z Marcinem Starcem zapewnia, że używa tylko deszczówki.
4: Jaka jest susza, jak trawa jest wypalona.
5: A to deszczówka, jeśli dobrze widzę.
4: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery. Jakieś, no, mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no, żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
3: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski w przyszłym tygodniu. Do Krakowa wrócił królewski skarb. Po ponad 80 latach zrabowany podczas II wojny światowej pierścień króla Zygmunta I Starego trafił do Muzeum Książąt Czartoryskich. Nasza krakowska reporterka Katarzyna Młynarczyk miała okazję zobaczyć ten wyjątkowy artefakt z bliska.
6: Elżbieta Musialik, dział zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich.
7: Pierścień ważny, bo to pierścień, który został nałożony na palec Zygmuntowi Staremu przez królową Bonę tuż po jego śmierci.
6: Tak, zgadza się. Według listu korespondencji, która zachowała się między królową Boną a jej córką Izabelą. Wiemy, że właśnie już po śmierci króla, kiedy jego ciało było przygotowywane do pochówku, miał zostać nałożony na palec króla złoty pierścień z diamentem.
7: To taki pierścień, który chciałaby założyć na swój palec każda kobieta?
6: Ja na pewno.
8: Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Była taka pokusa, żeby wziąć i przymierzyć i sprawdzić, czy nie pasowałby jednak na moją dłoń. No szkoda, że teraz takich pierścieni się nie nosi.
3: Pierścień skradziony przez Niemcy podczas II wojny światowej został przekazany Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. I jeszcze Iga Świątek, która melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka pokonała Karolinę Pliskową 6-1, 6-3. To było ich czwarte spotkanie i czwarta wygrana Świątek.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsor programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama.
7: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
8: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Może poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Mamo! Będzie spalony?
17: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
18: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
19: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
19: Super FM zaprasza.
20: Dobre brzmienia, oscarowe kino pod chmurką i wielkie świętowanie. Sprawdzamy, co dzieje się w Szczecinie i dokąd warto się wybrać. Barbara Gądek, zapraszam na kulturalny serwis Radia Super FM. Plenerowe kino na Leżakach rozstawi się na Placu Batorego. O 21.30 na wielkim ekranie zobaczycie nagrodzonego Oscarami Gladiatora. W następny czwartek organizatorzy zapraszają na boisko przy ulicy Kolonistów, gdzie zostanie wyświetlony brytyjski melodramat Teoria Wszystkiego. Wszystkie seanse w ramach cyklu są darmowe. Mamy też znakomitą propozycję dla tych, którzy cenią sobie bliski kameralny kontakt z aktorem. Trwa Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. W najbliższą sobotę o 18 w sali Anny Jagiellonki zobaczymy legendarną Irenę Jun w spektaklu Pan Tadeusz. Aktorka przekonuje, że dzieło Mickiewicza to genialny, gotowy materiał na gawędę jednego aktora. Z kolei w kolejną sobotę, 11 lipca, Teatr Piwnica przy Krypcie zaprosi na monodram Moja Droga B w wykonaniu Małgorzaty Bogdańskiej i w reżyserii Marka Koterskiego, oparty na kultowych felietonach Krystyny Jandy. Mamy też absolutny hit i turystyczną perełkę tego lata, która startuje już w ten weekend. Jeśli chcecie uciec od miejskiego zgiełku, szykujcie się na niesamowite rejsy tramwajem wodnym ze Szczecina do niemieckiego Garz przez Meszerin. To wyjątkowa podróż przez Dolinę Dolnej Odry, czyli dziki, wodny labirynt pełen żurawi i bielików. Dzięki specjalnej aplikacji telefon zamieni się w waszego prywatnego przewodnika. Po drodze czeka was wieża widokowa, lecący żuraw w Meszerin i ponad dwugodzinny postój na spacer i lunch w Garz. Statki ruszają w każdą sobotę i niedzielę od 4 lipca, punktualnie o 10 z Wałów Chrobrego. Na koniec coś widowiskowego. Do miasta zawitał cyrk na wodzie. Wielki namiot znajdziecie przy ulicy 1 Maja. Zapomnijcie jednak o tradycyjnym cyrku. To jest nowoczesne, multimedialne widowisko pełne tańczących fontan, ognia, muzyki i zapierających dech w piersiach akrobacji w wykonaniu artystów z najwyższej półki. Niezależnie od tego, czy wybierzecie relaks na trawie przy Teatrze Letnim, wodną podróż do Garst czy akrobację pod namiotem cyrkowym, spędźcie ten nadchodzący czas z dobrą letnią energią. Dobrego dnia.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Wakacje to odpoczynek, to relaks, to także muzyka. A jak mowa o muzyce, to i Mateusz Mijal, wokalista, kompozytor, muzyk. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry, witajcie kochani.
2: Chciałem zadać Ci pytanie na początek tej naszej dzisiejszej rozmowy o miejsce w Polsce, które Twoim zdaniem każdy powinien choć raz odwiedzić, ale już znam odpowiedź na to pytanie, bo to będzie Kraków, prawda?
3: Zdecydowanie tak, polecam, zapraszam. Zgadłeś od razu, o czym będę mówił. Natomiast Kraków to moje takie drugie miasto, zaraz po Jaśle, z którego pochodzę i rzeczywiście polecam. W Krakowie jest co robić. Można miło spędzić czas, jest bardzo dużo miejsc, powiedzmy, noclegowych, hoteli i bardzo fajne lokalizacje, które można tutaj zobaczyć. Jak ktoś nie był, to naprawdę zapraszam, bo Kraków się pięknie zmienia i naprawdę wygląda ślicznie. No i jest naprawdę miejscem takim historycznym, typowym, gdzie naprawdę można dużo zobaczyć i odpocząć.
2: Na co dzień zajmujesz się muzyką, Mateusz, a jakiej muzyki słuchasz najczęściej latem? No bo ta playlista pewnie jest inna, jak na przykład, nie wiem, jesienią czy zimą.
3: Wiesz co, tak, to w zależności, prawda, od humoru, od klimatu, lubię te piosenki gdzieś tam, te nowości, które gdzieś tam w radiach są grane i te piosenki na czasie, bo też szukam jakichś inspiracji nowych, szukam jakby jakichś połączeń też muzycznych, ciekawych. Nie mam, powiedzmy, takich jakichś ulubionych artystów i tak dalej, bo jest ich wielu. Jakbym miał teraz mówić o jakichś konkretnych, no to ciężko by mi było.
2: Ale bardziej polscy czy zagraniczni?
3: I polscy, i zagraniczni. Dużo słucham zagranicznej muzyki. Aha. Też, tak. Ostatnio mam na przykład zajawkę taką na te takie troszkę latynoskie, taki Maluma, powiedzmy. Takie historie teraz gdzieś tam mi właśnie w głowie chodzą i letnie kawałki. I to jest naprawdę fajna też taka, powiedzmy, popowa, taneczna muzyka z fajnym bitem i do potańczenia i do posłuchania w samochodzie, gdy sobie jedziesz i słoneczko ci pięknie świeci. Natomiast, tak jak mówię, słucham bardzo dużo różnorodnej muzyki, również polskiej, bo ją bardzo lubię i szukam sobie właśnie ciekawych inspiracji na kolejne moje muzyczne propozycje.
2: No właśnie, a propos muzyki, albo może i niekoniecznie muzyki, bez czego sobie nie wyobrażasz urlopu?
3: Okulary przeciwsłoneczne na pewno i czapka z daszkiem.
2: Podstawa.
3: Podstawa, tak. Zestaw podróżnika i turysty. Także... Na pewno to, no i bez czego, i bez dobrego humoru, który powinien być na co dzień, bo jak słoneczko świeci, to ja jestem też całkiem innym człowiekiem i myślę, że każdy z nas gdzieś tam to słońce lubi. No mamy w Polsce taki klimacik, że tego słońca rzeczywiście mamy mało. Jak jest zima, to narzekamy, że jest bardzo dużo śniegu, spadło i po prostu jest źle, a jak znowu mamy upały, no to znowu, że jest za gorąco, tak? No,
2: ale to my to mamy, wiesz, w naturze, to normalna rzecz.
3: No normalna rzecz i to tak, i samemu mnie to czasami wkurza, że tak jest, no ale też lubię też ponarzekać czasami, bo to jest normalne. Natomiast jak już to słoneczko gdzieś tam, ja bardziej ciepłolubny jestem i jak to słoneczko już daje nam jakieś fajne promienie, no to człowiek inaczej zaczyna funkcjonować, żyć i od razu chce mu się żyć.
2: Niech tego słońca będzie jak najwięcej w te wakacje, a w ostatnim odcinku, w ostatnim naszym spotkaniu zapytam Mateusza Mijala, co po wakacjach, no ale o tym już niedługo. Mateusz, dziękuję pięknie za dzisiaj.
3: Dzięki bardzo, pozdrawiam, cześć.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
5: Jest 18. Wiadomości Super FM.
6: Śledczy czekają na świadków w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu. Mamy lekką ulgę w pogodzie, ale upały jeszcze do nas wrócą. Antyrządowe protesty w Albanii. W ruch poszły mąka, jajka i woda.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy proszą o pomoc w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Zachęcają ewentualnych świadków i pokrzywdzonych do zgłaszania się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Potrzebne są informacje, jeśli coś wzbudziło podejrzenia rodzin osób zmarłych, mówi prokurator Piotr Skiba.
7: Przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
6: Portal Zero poinformował o tym, że koordynator prosektorium miał preferować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. W tej sprawie z urzędu wszczęto postępowanie sprawdzające. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Dziś wiadomo, że nie chodziło o ich fałszowanie, a o wypełnienie kilku rubryk przez nieuprawnioną osobę. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski, zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend będzie gorąco, mówi Anna Gryczman z IMGW.
8: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom. Nie wykluczamy, że takie wartości około 35-38 stopni jeszcze mogą się zdarzać.
6: Od połowy lipca najgoręcej ma być w południowej części Polski i w centrum. Mamy do czynienia z pozytywnym postępem, mówią przedstawiciele Kataru po rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Katarczycy pośredniczyli w negocjacjach, bo delegacje obydwu państw nie chciały spotkać się w cztery oczy. A o tym, co udało się ustalić, a czego nadal nie, powie teraz reporter Cezary Jaszczyk.
9: Irańczycy i Amerykanie zgodzili się na kontynuowanie rozmów o wdrażaniu ustaleń memorandum. Co do punktów spornych, Iran twierdzi, że otrzymał zgodę na odblokowanie części zamrożonych aktywów. Amerykanie zaprzeczają. Za to Waszyngton próbował namawiać Irańczyków do rezygnacji z pobierania opłat za tranzyt przez cieśninę Ormus, na razie bezskutecznie. A co do przyszłości irańskiego programu jądrowego, proces denuklearyzacji Iranu przebiega pomyślnie, twierdzi Donald Trump. Ale co innego mówi główny irański negocjator, który ogłosił, że międzynarodowi eksperci nie będą mieli dostępu do zbombardowanych ośrodków nuklearnych. A to właśnie tam Irańczycy mają przechowywać wzbogacony uran.
6: Jajkami i mąką w policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi. W stolicy Albanii, Tiranie, trwają antyrządowe demonstracje. Protestujący obrzucili jedzeniem policję i niektórych parlamentarzystów. No ale doszło też do poważnych starć. 9 policjantów zostało rannych, a 23 osoby zostały zatrzymane. Studenci Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowali elektryczny bolid rozpędzający się do setki w 3 sekundy. Nazywa się tajemniczo PMT-08E. Waży 220 kg. Studenci zaprojektowali 90% jego części. W połowie lipca bolid wystartuje w zawodach Formula Student w Czechach.
5: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a spotkanie trwało tylko 69 minut. W kolejnej rundzie rozstała nas trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Jalą, która dziś wygrała z Australijką Mają Joint 3-6, 6-2 i 6-0. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majszak, przegrał z Amerykaninem Zakarim Sfajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie jutro zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem. Rekordowy transfer w Premier League, grający na mundialu w reprezentacji trzech lwów, Elliot Anderson został dziś najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 116 milionów funtów. Anderson zagrał wczoraj świetny mecz na mundialu, a Anglia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 2-1. W nocy do 1/8 finału awansowały także Belgia oraz USA. A dziś wieczorem i w nocy aż 5 europejskich drużyn powalczyła awans do 1/8 finału. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja. O czym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski.
9: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21:00, o 1:00 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5:00 nad ranem Vancouver, mecz Szwajcaria kontra Algieria.
8: A jutro wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1:16 finału. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Australia z Egiptem, a Kolumbia z Ganą.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmoto.

0: Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: I po reklamie.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: I po reklamie. Super FM. Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy poważny test przed Hiszpanią. Jeden z faworytów mundialu, który w grupie grał dość przeciętnie, dziś zmierzy się z zawsze solidną Austrią. Jesteśmy skazywani na pożarcie, ale zamierzamy się postawić, mówi austriacki obrońca Dawid Alaba. Po meczu z aktualnymi mistrzami świata, czyli z Argentyną, teraz zmierzymy się z aktualnymi mistrzami Europy. No nie jest łatwo. To zespół, który z pewnością zalicza się do faworytów tego turnieju. Oczywiście chcemy im się postawić, pokazać, na co nas stać, przenieść nasze atuty na boisko i wtedy myślę, że będziemy w stanie sprawić im problemy. Ten mecz o 21:00, a o 1:00 w nocy hitowe starcie Portugalii z Chorwacją. Nawet jeśli w fazie grupowej nasza gra nie zawsze była idealna, to teraz turniej zaczyna się od nowa, mówi trener Portugalczyków Robert Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego meczu. Te poprzednie w grupie nie mają teraz żadnego znaczenia.
9: Są problemy z parą uwiadomienia.
8: A o 5:00 nad ranem Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Kamil Majszak wraca do domu. Świątek pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majszak przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Świątek w trzeciej rundzie zagra z Filipinką Aleksandrą i Alą. Na tym etapie zobaczymy także Huberta Hurkacza, który jutro zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Honda chce zmazać plamę w drugiej części sezonu Formuły 1. Japoński koncern zapewnił, że po wakacyjnej przerwie Aston Martin otrzyma zmodernizowany silnik, który pozwoli Fernando Alonso i Lensowi Strollowi nawiązać walkę, bo na razie Aston jest najgorszy w całej stawce. W ten weekend na torze Silverstone zespół pojedzie jeszcze na starej jednostce z nowym silnikiem, wystartuje 23 sierpnia w Grand Prix Holandii. Ski alpinista Andrzej Bargiel poinformował, że zdobył 9. co do wysokości szczyt globu Nanga Parbat, bez wspomagania tlenem z butli i zjechał z nagiej góry na nartach. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie.
10: Wakacyjne hity Super FM.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM. Reklama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nóg.

0: Kiedy? Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
1: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
2: I po reklamie.
3: Wakacyjne hity.

0: już?
1: Ach, wakacje w mieście.
2: Tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
7: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.
9: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
2: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.
5: Wakacyjne hity Super FM.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie. Radio Super FM.

który dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.